przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Bogdan Widawka, witam w naszym weekendowym magazynie, do którego jak zwykle zaprosiłem ciekawych ludzi. Ciekawe opowieści nas czekają. Już za moment sprawdzimy zagrożenie pożarowe w lasach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, będziemy rozmawiać o znajomości udzielania pierwszej pomocy. Choć nie tylko, to już za moment. Wybierzemy się też na bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Ostatnie deszcze nieco poprawiły sytuację, ale wciąż mamy wysokie zagrożenie pożarowe w lasach.
2: To ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku.
1: Będzie sporo ostrzeżeń, ale też sporo dobrych rad. Zajrzymy też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie, które to pogotowie obsługuje w zasadzie całe województwo zachodniopomorskie. Będziemy rozmawiać o udzielaniu pierwszej pomocy, o znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, o urządzeniu AED, ale nie tylko.
3: Prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze.
1: Bardzo ważne porady i bardzo ciekawa rozmowa już za kilka chwil. Tak jak wspomniałem, wybierzemy się też na łowy, bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
4: Muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu.
1: O fotografowaniu przyrody, o fotografowaniu zwierząt, ale też filmowaniu opowie już niedługo w tej godzinie znany fotograf i znany filmowiec, ale również przyrodnik i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kilka dni temu rozmawiałem z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na temat aktualnego zagrożenia pożarowego w lasach. Jest duże, mimo niedawnych deszczy, no to jednak cały czas to zagrożenie istnieje. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Zupełnie niedawne obrazki z Roztocza, no troszeczkę nas zasmuciły, ale to jest drugi koniec Polski, a my będziemy rozmawiać o województwie zachodniopomorskim, o tym, że również na Pomorzu Zachodnim obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Jak to wygląda w tej chwili?
2: Tak, to ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku. Tak dla zobrazowania, w analogicznym okresie roku poprzedniego mieliśmy ponad 130 zdarzeń, a w 2024 raptem 39. Także widać, że ta tendencja jest mocno wzrostowa. Mamy nadzieję, że te ostatnie deszcze troszeczkę uspokoją tą sytuację. Też zresztą widzimy to po naszych statystykach, że faktycznie od około tygodnia tych zdarzeń jest już mniej niż w poprzednich tygodniach.
1: Ale one się zdarzają. Właśnie tu jest pytanie, bo to, że będzie padać deszcz, czy też pada deszcz przez, nie wiem, parę dni, jednak kolokwialnie mówiąc nie załatwia to sprawy, bo to zagrożenie dalej istnieje, prawda?
2: Tak, zagrożenie istnieje cały czas. Oczywiście tutaj warto się zastanowić nad naszą postawą, bo tak jak pokazują różnego rodzaju statystyki, no to my, ludzie, jesteśmy w większości odpowiedzialni za te pożary. Także warto tutaj przeprowadzić taką wewnętrzną refleksję, zachowywać się odpowiedzialnie, gdy korzystamy z terenów leśnych, nie używać ognia otwartego, ogniska czy grille, rozpalać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku, gdy też decydujemy się na jakieś rozpalenie ogniska poza takimi miejscami, warto zachować tą odległość około 100 metrów od ścian lasu. Także przede wszystkim nasze odpowiedzialne zachowanie pomoże uchronić lasy przed tymi tragediami, które chociażby ostatnio obserwowaliśmy w Puszczy Solskiej.
1: I jeszcze też bym podkreślił temat samochodów, bo kierowcy nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samochód stojący, pracujący nawet na wolnych obrotach, właśnie w takim suchym, leśnym terenie, do którego nawiasem mówiąc nie wolno wjeżdżać, powoduje, że te nagrzane elementy, zwłaszcza katalizator, też mogą być groźne.
2: Tak, dokładnie. Czy katalizator, tłumiki, to wszystko może być przyczyną powstania pożaru. Także te zakazy wjazdu do lasu właśnie po to są, by maksymalnie zniwelować ryzyko powstania pożaru, właśnie nawet z takich błahych przyczyn, już nie wspominając o niedopałkach papierosów czy innego typu rzeczy.
1: Zupełnie niedawno rozmawialiśmy o wypalaniu traw i nieużytków i w tej obecnej sytuacji to ma bardzo duże znaczenie, jest to powiązane, dlatego że no jednak takie wypalanie, bezmyślne wypalanie traw po pierwsze może spowodować też pożar, jeśli te nieużytki, te trawy znajdują się blisko ściany lasu, a po drugie angażują was, strażaków, którzy możecie być potrzebni właśnie do gaszenia potężnego pożaru w lesie.
2: Tak, dokładnie. Często też tak bywa właśnie, że przyczyną pożarów lasów są bezpośrednio pożary traw i nieużytków rolnych. Niestety, mimo obowiązujących zakazów, ten proceder cały czas w naszym kraju trwa. Także często ogień dostaje się do lasu, a bywa tak, że i również na zabudowania, czy to mieszkalne, czy to budynki gospodarcze.
1: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
2: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo, że no, teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przedstawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, no w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków? Czy brakuje kadry?
2: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę no, nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony marszałka województwa, czy wojewódzkiego funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. No, serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
2: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. No, oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań. między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych, to też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
1: Aspirant Dariusz Szach, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym pierwszym dzisiejszym gościem w magazynie, opowiadał o zagrożeniu pożarowym w lasach województwa zachodniopomorskiego. No i było sporo dobrych rad, ale również i ostrzeżeń. A aktualną sytuację pożarową na Pomorzu Zachodnim można śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Sporo działo się na Pomorzu Zachodnim w mijającym tygodniu. Przypomnijmy sobie niektóre wydarzenia, które były ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne. Takie zestawienie tematów, spraw, wydarzeń przygotowała dla nas Ula Myszkiewicz.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
6: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: A jakie tematy poza bezpieczeństwem były podejmowane, sprawdził Adrian Górny.
7: Żegluga i porty, przemysł morski oraz zaplecze intermodalne portów morskich. Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli międzynarodowego środowiska gospodarki morskiej.
5: Dla młodzieży i rodziców inny temat był dominujący. Ponad 3800 szczecińskich uczniów zdawało egzamin ósmoklasisty, a nabór do szczecińskich szkół ponadpodstawowych już trwa. Tegoroczna rekrutacja, podobnie jak w poprzednich latach, odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Można tam znaleźć m.in. kalkulator punktów, który pozwala uczniom oszacować potencjalną punktację, co może pomóc w wyborze szkoły średniej. Poznaliśmy wyniki konkursu Granty Osiedlowe 2026. 40 przedsięwzięć przygotowanych przez mieszkańców dla lokalnej społeczności zostanie zrealizowanych dzięki grantom, o które mogły starać się gminy w imieniu rad osiedlowych. 11 szczecińskich rad osiedli przygotowało ciekawą ofertę. To m.in. potańcówki przy muzyce na żywo pod chmurką na pogodnie, osiedle w dobrej formie, festyn sąsiedzki na Golęcinie-Gocławiu czy specjalna strefa do gry w szachy w Wielgowie. Podobnie jak rok temu na granty osiedlowe popłynie z budżetu województwa zachodniopomorskiego 500 tysięcy złotych. Tymczasem ponad 3 miliony złotych kosztował remont blisko 2-kilometrowego odcinka ulicy Neringa w Szczecinie. Trwają odbiory. Rozpoczęła się także procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego, wybudowanej po nowym śladzie od ulicy Swojskiej do wiaduktu A6. Jedne prace się kończą, inne zaczynają. Podpisano umowę na kompleksową modernizację dziedzińca dużego oraz dziedzińca menniczego na Zamku Książąt Pomorskich. To będzie duże przedsięwzięcie budowlano-konserwatorskie. Prace pochłoną ponad 36 milionów złotych. Ruszą za około 2 tygodnie i potrwają 2 lata. Tymczasem zabytkowe ponad 120-letnie pompy miejskie w Szczecinie, już przejrzane po zimie, działają, mówi rzeczniczka Zakładu Wodociągów Hanna Pieczyńska.
8: Dzisiaj te pompy służą nam głównie do tego, żeby chronić mieszkańców w takich ekstremalnych sytuacjach związanych z brakiem wody.

0: zrobiła nam Ula Myszkinis, bardzo dziękuję. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zapowiadałem wizytę w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta wizyta już dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Jaka jest znajomość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zasad udzielania pierwszej pomocy? Czy obawiają się użycia urządzenia AED? Ile osób ratuje nasze zdrowie i życie w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym? Między innymi o tym rozmawiam z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
0: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji, ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
2: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no, tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
0: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
2: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego, jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
0: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulanse, ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
2: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulanse, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000, jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
0: A jaki jest czas dojazdu karetki pogotowia do wezwania na Pomorzu Zachodnim? Ja wiem, że to zależy od miasta, prawda? Od liczby mieszkańców.
2: To wszystko zależy od tego, czy to jest wyjazd w mieście, czy poza miastem, bo to wszystko jest tak naprawdę określone w ustawie. To ma być mediana tego czasu. Także tutaj te wszystkie czasy dojazdu są określone odgórnie.
0: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
2: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
0: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
2: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało,

0: komuś się pomogło. Myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że kogoś się w jakiś sposób wspiera.
1: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
0: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: W naszym magazynie przypomnę, dr Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Rozmawiamy o pracy w pogotowiu ratunkowym, w ekipie wyjazdowej, ale też o agresji wobec medyków, o udzielaniu pierwszej pomocy, o stosowaniu AED. Wracamy do tej rozmowy.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, który został opublikowany w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
0: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
1: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
0: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
1: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
0: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
1: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
0: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
0: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
1: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
0: Tak, zdarzyło mi się.
1: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
0: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina. Więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym, także no to jest jednak coś, co później napędza.
1: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
0: Z właśnie pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
1: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
0: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. To jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona, więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
1: Tego życzę pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Doktor Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, mówiła o pracy w pogotowiu ratunkowym w ekipie wyjazdowej. Mówiła również o agresji wobec medyków. To no, mniej przyjemna strona pracy w ekipie wyjazdowej, ale nie tylko takie sytuacje się zdarzają, bo przecież są też i te piękne, całe szczęście jest ich więcej, o których pani doktor właśnie nam opowiadała.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Noc muzeów. Bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy zaproszeni. Od kilku lat to wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Przenosimy się do Kamienia Pomorskiego. Do odwiedzenia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zaprasza dyrektor tej instytucji Grzegorz Kurka.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Stoimy przed dworkiem von Kleista. No, miejscem szczególnym dla rozwoju fizyki i elektrostatyki na świecie, tak zwane EPS Historic Site. To w tym miejscu, tutaj za tymi drzwiami, Ewald von Kleist 11 października 1745 roku dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego, przez nas zwaną flaszą Kleista, na świecie zwaną jako butelką ledejską, zresztą niesłusznie tak nazwaną, ale to w tym miejscu właśnie na noc muzeów, która będzie teraz, już w sobotę, chcemy w tym miejscu przeprowadzić słynny eksperyment bicia rekordu Noleta, a dokładnie w 1746 roku w Wersalu w obecności króla Francji Ludwika XV Abel Nolet, znany francuski duchowny i naukowiec, przeprowadził słynny pokaz wyładowania butelki lejdejskiej na łańcuchu 180 królewskich gwardzistów. I my chcemy ten eksperyment tutaj powtórzyć, tylko już nie na gwardzistach, a chcemy powtórzyć na mieszkańcach Kamienia i na turystach, czyli macie Państwo szansę brać udział w niesamowitym eksperymencie. Eksperymencie, który został przeprowadzony ponad 200 lat temu, prawie 300 lat temu we Francji na dworze króla Ludwika XV i to będzie Noc Muzeów. Zapraszamy Państwa od godziny 19 do godziny 24 na zwiedzanie dworku von Kleista, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, głównej siedziby również. Zapraszamy.
1: A zachęcał dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Ja tylko dodam, że do Kamienia Pomorskiego, do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej można wybrać się nie tylko podczas Nocy Muzeów, no bo przecież nie każdy ma czas, nie każdy da radę. To na tyle ciekawe miejsce, że rzeczywiście warto poświęcić trochę czasu, przejechać parę, paręnaście, kilkadziesiąt nawet kilometrów po to, żeby zobaczyć, co w tym muzeum się znajduje i posłuchać opowieści.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: A w Przelewicach w ten weekend piąta edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. O atrakcjach, jakie nas czekają, opowie Alicja Cieśnik z Urzędu Marszałkowskiego.
4: W programie m.in. konkursy, gala sołtysa i wybór sołtysa roku, a także prezentacji lokalnych tradycji, rękodzieła i kuchni regionalnej. Na uczestników czekają koncerty zespołów ludowych oraz gwiazd muzyki rozrywkowej, strefy zabaw dla dzieci i bogata oferta wystawców, w tym Aleja Zachodniopomorskie Smaki. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenia markerów nowotworowych, które wspierają wczesne wykrywanie chorób, m.in. układu pokarmowego i oddechowego.
1: A wszystko to w ogrodach Przelewice.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: A teraz zabieramy aparat fotograficzny i idziemy na łowy. Bezkrwawe łowy, rzecz jasna. Jest z nami Krzysztof Chomicz, znany fotograf i filmowiec, ale też przyrodnik. Opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody, głównie ptaków, choć nie tylko.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
5: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
1: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
5: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
5: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem, takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
1: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
5: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem. W związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja, przykładowo jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej, to chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
1: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
5: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo.
1: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
5: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat na początku i Oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem swoje wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz on się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa, tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, na tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi: co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. Panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na taki, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było, mówię, o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne. I tak się moja przyjaźń z tym chłopakiem zaczęła, bo ratował mi kilka razy potem tyłek, powiedziałbym, na wodzie z tym człowiekiem. To już chyba będę długo, długo pływał, w cudzysłowie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Rozmawiamy o fotografowaniu przyrody Pomorza Zachodniego, o tym, jak to robić i jak wyglądają takie łowy, bezkrwawe łowy. Opowiada o tym Krzysztof Chomicz, znany fotograf i filmowiec, a także przyrodnik.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
5: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza. No bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, Ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych. Natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma żadnych, przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobić. No pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka, jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznanie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
1: Do rozmowy o fotografowaniu przyrody, zwierząt Pomorza Zachodniego wrócimy dosłownie za kilka minut. Przypomnę, opowiada o swoich bezkrwawych łowach Krzysztof Chomicz, znany fotograf, filmowiec i przyrodnik.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: A w naszym magazynie teraz wracamy do nietypowego konkursu w Szczecinie. Spółka obsługująca miejskie parkomaty chce, żeby powstała nowa szata graficzna interfejsu i by sam proces płacenia za strefy był znacznie prostszy. Przez miesiąc każdy może wysłać spółce projekt tego, co jego zdaniem powinno wyświetlać się na szczecińskich parkomatach. Mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
7: Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat.
1: Do konkursu może każdy stanąć. Czas na nadsyłanie prac upływa za niespełna miesiąc.
6: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: A w naszym magazynie wracamy teraz do bezkrwawych łowów z aparatem fotograficznym. Znany filmowiec, fotograf i przyrodnik Krzysztof Chomicz opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie ptaków, choć nie tylko.
6: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie szczególnie wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
5: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. One były nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy. I jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no polowałem na nie bardzo długo. W końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No, robię dużo zdjęć i w danym momencie no to mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem. I wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
1: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach, albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
5: Najpiękniejsze powiedziałbym, i to akurat no, nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świn z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć, widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
1: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
5: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem. I to nie wynikało, że tak mi się udało podejść, tylko znałem jego zachowania, wiem, że on tu przyleci i ja muszę być tu zamaskowany i czekać na niego. No i to się udaje. Oprócz tych rzeczy i sprzętu potrzebna jest wiedza do tego. No i dobra miejscówka. Miejscówki to, mówię, no często mi pomagają inne osoby, bo na przykład dzwoni i mówi, ty wiesz, ja tu widziałem takiego ptaka i takiego, zobacz to, nie? Więc to też dużo zależy. Na Uznamie no, są super miejscówki typu forty historyczne, Fort Gerharda, Fort Zachodni. No to są przepiękne miejscówki do obserwacji zwierząt, ptaków. Trzeba tylko wiedzieć, o której godzinie, w którym miejscu się znaleźć. I troszeczkę popsuła mi teraz ulica, którą wybudowano przy Forcie Zachodnim. I zdecydowanie ten ruch samochodowy no, płoszy te zwierzęta. Inna taka fajna rzecz, która pozwalała mi, że mogłem bardzo łatwo fotografować ptaki, to było miejsce na Warszawie, na plaży. Tam podczas migracji jesiennych no, mamy cały przekrój ptactwa migrującego. Niestety no, w tej chwili poprzez gazoport i budowanie przyszłego portu kontenerowego to miejsce się zdecydowanie zmieni i widać już po ptactwie, że nie ma tego już tam w takiej ilości, jak było kiedyś. I że te zachowania ptactwa migrującego też się zmieniają w zależności, jak człowiek ingeruje w tą przyrodę. Możemy się cieszyć, że gazoport to jest teraz skupisko kormoranów. Dzięki temu mamy w tym basenie, w którym przypływają statki z gazem, to tam generalnie no, są tysiące kormoranów. Z tego możemy być dumni? Tak, w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie na to patrzę, bo dla ludzi takich jak ja, no to bardzo zawęża się pole do fotografowania.
1: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim.
6: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Naszym gościem był znany fotograf, filmowiec i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
6: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zbliżają się wakacje, zbliża się czas urlopowy, oby było bezpiecznie. Naszym kolejnym gościem jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
6: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Kiedy zaczynacie sezon letni w województwie zachodniopomorskim? Jakie są przygotowania w Opru? Jesteście już zapięci na ostatni guzik?
8: Można powiedzieć, że już zaczęliśmy w niektórych miejscach, na przykład w Międzyzdrojach od 1 od majówki już ratownicy byli obecni na patrolach i te patrole, dyżury ratownicze będą realizowane w każdy weekend, czyli sobotę i niedzielę do połowy czerwca, kiedy już od połowy czerwca uruchomione zostaną pierwsze wieże ratownicze i będzie tam i stała obecnych ratowników i też obecność grupy interwencyjnej. Tak więc można powiedzieć, że w tym zakresie już tutaj sezon jest uruchomiony, też jest uruchomiony, bo widzimy to po zwiększonym ruchu na wodzie, kiedy tylko zrobiło się cieplej na bulwarach, przy nabrzeżach. Ten ruch obserwujemy, jest większy, cieszy nas to. W związku z tym też zwiększamy swoją atencję i zasoby w ramach siły środków na bazach ratowniczych, w dyspozycyjności. Też szykujemy się do serwisowania ostatnich tutaj sprzętów, skuterów, samochodów, które po okresie sezonu były użytkowane również jesienią czy też wczesną wiosną, no po to, żeby przed wakacjami już być gotowym z całym tym sprzętem. Osobno trwają również szkolenia w zakresie technik ratowniczych i umiejętności pływackich na basenach. Za chwilę one będą przychodziły na wody otwarte. Myślę, że już w połowie maja, a niektóre grupy przejdą dopiero w czerwcu na wody otwarte, po to, żeby na koniec czerwca zakończyć szkolenia egzaminami, no i żeby młodzi adepci ratownictwa wodnego po ukończeniu szkoleń również medycznych byli gotowi do tego, żeby pojawić się na kąpieliskach i zbierać doświadczenie od swoich bardziej doświadczonych kolegów. Tak więc jakby to jest proces. Cieszymy się, że nic nam go tutaj nie przerywa, no i proces cały czas się toczy. Okres pomiędzy sezonem również obfitował w tym roku w niską temperaturę. Był to czas, w który pozwolił nam wreszcie zrealizować szkolenia lodowe. Na przełomie roku mieliśmy kilka dużych, masowych imprez związanych z kąpielą morsów, na którą też jesteśmy zapraszani, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podczas takich kąpieli. Mamy tam też dużo pracy i trochę sprzętu również użytkujemy, więc teraz ten sprzęt jest serwisowany, jak już wspomniałem, tak aby był gotowy do działań w wakacje.
1: Czego życzy się ratownikowi wodnemu? Rzeczy oczywiste przychodzą mi do głowy, ale pewnie jest coś, o czym pan myśli, żeby tak właśnie było w te wakacje, w tym sezonie.
8: Największym moim marzeniem i myślę chyba wielu moich kolegów i koleżanek będzie to, żebyśmy pod kątem liczby utonięć w sezonie, w okresie wakacyjnym, czyli 15 czerwca, 15 września. Zależy na tym, żeby w tym okresie nikt nie utonął. Mogą być akcje, mogą być zdarzenia, poszukiwania, ale żeby one kończyły się dobrze i żeby po prostu nikt tego życia w wodzie nie stracił. Mam nadzieję, że doczekam takiego sezonu, w którym właśnie, jeżeli chodzi o liczbę utonięć w zachodniopomorskim, będziemy mieli zero. Na razie sukcesywnie, krok po kroku idziemy w tym kierunku. Te liczby utonięć powoli zmniejszają się. Sięgały kiedyś ponad 30 utonięć. Obecnie ta liczba tragedii jest już zmniejszona do 20. Krok po kroku idziemy w dobrym kierunku. Natomiast do zera to jeszcze jest dużo pracy do zrobienia. A tak naprawdę to wszystko zależy nawet nie od ilości, od liczby ratowników, od czasu naszej interwencji. To wszystko zależy od świadomości ludzi, od tego, żeby nie bagatelizowali, żeby mieli cały czas świadomość tego, że wchodząc do wody, to ryzyko utonięcia istnieje zawsze, niezależnie od tego, jak świetnie pływamy, jak fantastycznie teraz w tej chwili się czujemy. Róbmy to świadomie, wpływajmy bezpiecznie, pływajmy wzdłuż brzegu, pływajmy z asekuracją, informujmy osoby, kiedy do wody wchodzimy, kiedy z tej wody wychodzimy. Zwracajmy baczną uwagę, której chcielibyśmy uniknąć.
1: Był z nami Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Kończymy to wydanie naszego magazynu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
9: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
0: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Bogdan Widawka, witam w naszym magazynie. Przed nami niespełna godzina. Do dzisiejszego programu zaprosiłem bardzo ciekawych gości, którzy będą mówić nie tylko o ciekawych, ale przede wszystkim o bardzo ważnych sprawach. Jesteśmy w samym środku maja, czas wakacyjny, czas urlopów zbliża się wielkimi krokami. Również o tym będziemy dzisiaj mówić.
5: Jeszcze dziś w programie.
7: Z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
6: Sporo będziemy dziś mówić o bezpieczeństwie nad wodą, nie tylko nad morzem, choć przede wszystkim, ale również w głębi lądu, a o tym wszystkim będzie mówił szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To już za moment. Co jeszcze?
8: Podróże obecnie są taką formą ciekawości życia.
6: Będziemy również dzisiaj mówić o podróżach, tych bliższych i nieco dalszych, ale wszystkie będą zamykać się w granicach województwa zachodniopomorskiego. To tylko dwa fragmenty rozmów z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszego magazynu. Takich rozmów, takich spotkań jest znacznie więcej. Zaczynamy.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Do wakacji zostało półtora miesiąca, około półtora miesiąca. Szybko zleci pewnie. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Pierwszym naszym gościem w magazynie jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
5: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
6: Żaden sprzęt, nawet najlepszy, nie zastąpi człowieka ratownika, ale taki sprzęt z pewnością pomaga ratownikowi w jego pracy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprzęcie, jakim dysponuje WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. Na plaży ratownicy zawsze mają najczęściej żółte i czerwone koszulki, no wiadomo, po to, żeby wyróżniać się wśród plażowiczów, ale muszą się ze sobą komunikować. Szybka, niezawodna łączność jest w waszej pracy absolutnie kluczowa. Zgadza się pan?
7: Tak, jeżeli chodzi o łączność, dalej funkcjonują znaki czy gesty, sygnały, które przekazujemy sobie na dalszą odległość między zespołami na kąpielisku morskim czy śródlądowym, ale jeżeli potrzebujemy wsparcia grupy interwencyjnej, dodatkowego zespołu, czy też powiadomienia zespołu medycznego, który operuje na dużych kąpieliskach, na dużej morskiej plaży, no to tutaj wykorzystujemy sprzęt łączności i krótkofalówki, z których do tej pory korzystaliśmy przez lata, powoli odchodzą do lamusa z uwagi na możliwość zagłuszenia, zakłócenia ich pracy albo niestabilne połączenia. Coraz częściej korzystamy z cyfrowego sprzętu łączności radiowej. Korzystamy również z przemienników, które rozlokowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego w liczbie 18 takich radioprzemienników, które działają, można powiedzieć, jak stacja telefonii komórkowej. Zbierają połączenia właśnie z takich radiostacji przez antenę umieszczoną na wieży widokowej, na jakimś wysokim budynku, bądź na przykład na kominie. Zamieniają na paczkę danych i internetem przesyłają do kolejnego przemiennika, gdzie jest rozpakowywana i przesyłana przez nadajnik do radiotelefonu ratownika, do którego ten komunikat właśnie miał być dostarczony. Taka łączność jest nam potrzebna do tego, żeby komunikować ze sobą ratowników pracujących na kąpieliskach w trakcie sezonu, ale również i po sezonie, kiedy działamy w ramach wsparcia głównie policji podczas poszukiwań na obszarach wodnych, na terenach podmokłych, bagiennych, gdzie szczególnie w okresie jesiennym, kiedy zagubią się gdzieś grzybiarze, mają problem z powrotem do domu, do takich działań jesteśmy włączani. No i niestety wtedy, kiedy gdzieś najczęściej na jeziorze dojdzie do incydentu utonięcia i w tym momencie też jesteśmy dysponowani do tego, żeby poszukiwać osób pod wodą.
6: Czyli z użyciem sonaru.
7: Jeżeli środowisko pozwala, to znaczy nie jest to płynące rzeka z rwącym nurtem, bo takich mamy kilka na terenie województwa zachodniopomorskiego, przykład Regi, przykład Wieprzy czy Parcenty, które są traktowane jako rzeki górskie, ale wracam do bardziej spokojniejszych wody, w której musimy przeprowadzić poszukiwania. Tam często używamy łodzi z sonarem albo holowanym, albo sonarem pod pokładem łodzi umiejscowionym, dookólnym, który pozwala zeskanować dno pod jednostką i zwizualizować operatorowi na ekranie kolorowym monitora, co pod wodą się znajduje. No i dzięki temu ratownicy są w stanie w szybki sposób przeanalizować, czy dany obiekt znajdujący się pod wodą, przypominający sylwetkę człowieka, jest właśnie tym celem, który jest poszukiwany, czy jest to tylko konar drzewa z gałęziami, który imituje sylwetkę człowieka. Do tych poszukiwań wykorzystywać możemy również drona podwodnego. Mamy chyba dwa takie drony podwodne, które są, można powiedzieć, taką malutką łodzią podwodną z kamerą, która właśnie zanurza się pod powierzchnię wody i pozwala zbliżyć się do tego poszukiwanego obiektu i potwierdzić, zastępując tym samym ratownika, potwierdzić, czy jest to poszukiwany obiekt, czy też nie. Jakość tych obrazów też związana jest to z przejrzystością wody, z eutrofizacją zbiorników wodnych. Nie jest tutaj rewelacyjna, natomiast prawna osoba jest w stanie potwierdzić, czy jest to obiekt, który wymaga zejścia nurka ratownika pod wodę, czy też nie.
6: Możecie też obserwować akwen z powietrza.
7: Jeżeli chodzi o drony, czyli bezzałogowe pojazdy, posiadamy również drony latające, które też pomagają nam w szybki sposób potwierdzić, czy znajdujący się 300, 400, 500 metrów od brzegu na przykład materac, na tym materacu znajduje się osoba, czy też materac odpłynął samodzielnie i nie ma potrzeby wysłania tutaj jednostki ratowników w trybie pilnym, żeby tej potencjalnej osobie na takim materacyku pomóc, bo świadkowie zdarzenia mieli co do tego, czy mają co do tego wątpliwości. Możemy to w ten sposób potwierdzić. Świetnie sprawdza się również w nocy, wtedy, kiedy jakieś urządzenie nawigacyjne, być może przez pomyłkę czy przez fale przeniesione w dalszej części morza, zostanie przeniesione bliżej brzegu i wysyłając sygnały świetlne też intryguje spacerowiczów, czy to nie jest sygnał wzywania pomocy. Zamiast w nocy zrzucać motorówkę, czasami zdarzało się tak, że wysyłaliśmy ekipę dronową. Dron udawał się nad obiekt, potwierdzał, że jest to na przykład zerwana boja nawigacyjna, która emituje dany sygnał, no i potwierdzaliśmy, że nie jest to nasza praca, jest to robota innych służb, w tym przypadku Urzędu Morskiego. A zapomniałbym teraz jeszcze o testowanym takim dronie również nawodnym, za pomocą którego można podpłynąć bliżej osoby poszkodowanej, podać jej boje, podać jej koło ratunkowe, a pod koniec kwietnia w Szczecinie na obszarze wodnym z dość płytką wodą, którą trudniej było dopłynąć w motorówce, ten dron podał linę holowniczą dwóm turystom na skuterze, którzy uszkodzili skuter, no i znajdowali się na zbyt płytkiej wodzie, na którą mogłaby dopłynąć tutaj nasza motorówka. Tak więc wykorzystujemy te nowe rozwiązania, nowe możliwości, nowe technologie wdrażamy tam, gdzie jest to możliwe, tutaj do działań operacyjnych, działań ratowniczych. Natomiast w wielu sytuacjach, szczególnie nad morzem, tam gdzie mam do czynienia z morskim brzegiem zabezpieczonym, ostrogami wbitymi w dno morskie, które powodują pewne niebezpieczeństwo dla osób, które znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. Tam jedynym sposobem ratunku dla takich osób, pomimo różnych prób stosowania skutera, małych łodzi motorowych, no jednak w dalszym ciągu najlepszym rozwiązaniem jest ratownik na uprzęży, którego dwóch, trzech ratowników asekuruje z brzegu, a on sam skakuje do wody i dopływa do osoby poszkodowanej, przechwytując osobę poszkodowaną i komunikując się z zespołem. Kiedy jest już gotowy i ma zabezpieczoną osobę, jest ściągany za pomocą liny, jak w XIX czy XX wieku, na bezpieczny brzeg morski. Tak więc z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony no, nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić tutaj sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
6: Do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, wrócimy za kilka minut.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Szczecińska strefa czystego transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. O tym teraz porozmawiamy. Miejska spółka autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, że przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie otrzyma unijnego dofinansowania. Żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło nawet specjalną strefę czystego transportu. Ale to może nie wystarczyć, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
0: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegubowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
9: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
0: Jeżeli nie otrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
6: Strefa działa na terenie Starego Miasta od około miesiąca. Zasady działania są wyjątkowo łagodne i praktycznie każdy samochód, niezależnie od rocznika, z jakiego pochodzi, może tam wjechać. Na pewno jeszcze będziemy do tej sprawy wracać.
5: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
6: No teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
10: Ula Myszkinis. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
11: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
10: Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli Międzynarodowego Środowiska Gospodarki Morskiej. Nie doszło do porozumienia z właścicielem działki, przez którą mieszkańcy przechodzą 50-metrowym skrótem między szczecińskim osiedlem Markońskim a rejonem ulicy Duńskiej. Miasto chce tam wybudować chodnik. Na ostatniej sesji Rady Miasta wszyscy radni poparli plan zagospodarowania z terenem komunikacji pieszej. Będzie wywłaszczenie. Więcej na ten temat przeczytacie na wyborcza.pl Szczecin. Jest zielone światło z Wód Polskich, a dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Powiatu Polickiego Policji Nowego Warpna powstanie 20-kilometrowa droga rowerowa Trzebież Nowe Warpno. To ostatni szosowy odcinek rowerowej trasy wokół Zalewu Szczecińskiego, mówi Wanda Nowotarska, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
12: Budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
10: Pozostańmy na drogach zachodniego Pomorza. Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na przebudowę 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 103 Kamień Pomorski Trzebiatów od Mojszewa do Czaplina Wielkiego. Do przetargu wpłynęło 7 ofert. Przebudowa ma się zakończyć do końca roku w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. W ramach tego samego programu pod koniec tygodnia wykonawca przejął plac budowy kolejnej inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Dębsko-Granica Powiatów. Za ponad 2,5 miliona złotych powstanie nowa jezdnia prawie 2-kilometrowego odcinka od Dębska w kierunku Drawna. Prace powinny zostać zakończone za około 4 miesiące. I jeszcze o ważnej dla Szczecina inwestycji. Rozpoczęła się procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego. Jest już gotowa. Wybudowano ją po nowym śladzie od Swojskiej do wiaduktu A6. Oprócz nowej

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: A my w naszym magazynie wracamy do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Rozmawiamy dziś dużo o sprzęcie, jakim Zachodniopomorski WOPR dysponuje.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Mówimy o sprzęcie, o najnowszych wynalazkach, które są używane w ratowaniu ludzi w wodzie, ale tak sobie myślę, jest taki sprzęt, który od lat nie zmienia się i moim zdaniem jest ważny, tak jak był ważny 20-30 lat temu, tak ważny jest i dzisiaj. Mam na myśli gwizdek. Czy zgadza się pan?
2: Tak, najlepszy sposób, najlepszy sygnał alarmowy, niezatapialny, można powiedzieć wodoodporny, z zasięgiem od 300 do 500 metrów. Sygnał alarmowy, sygnał do komunikacji, tak, jak najbardziej. On pozwala zwrócić uwagę, zwrócić atencję na ratownika, który może przekazać informacje do tej osoby, której ten komunikat dotyczy, bądź też za pośrednictwem właśnie tego gwizdka zaalarmować ze zespół ratowniczy, że ratownik potrzebuje pomocy, bo za chwilę, czy potrzebuje wsparcia, bo za chwilę rozpoczyna akcję ratunkową. No i trzy gwizdki zawsze to jest znak, sygnał mówiący o tym, że akcja ratunkowa właśnie się rozpoczyna. Tak jak 30, 40, 50 lat temu, tak i dzisiaj. No i kto wie, ile jeszcze lat z tym gwizdkiem będziemy pracować.
1: Kiedyś usłyszałem od takiego seniora ratownika WOPR-u, że dobry ratownik rzadko używa gwizdka.
2: Dokładnie tak. Widzę analogię z dobrej szkoły ratowniczej, która jest przekazywana również obecnie ratownikom. Dobre kąpielisko to takie kąpielisko, na którym rzeczywiście ten gwizdek pojawia się jak najrzadziej. Osoby, które z tego kąpieliska korzystają, chcą wypoczywać, przyjechały na urlop, chcą mieć ciszę i spokój, natomiast ratownicy muszą reagować, jeżeli widzą jakieś sytuacje, które mogą być ryzykowne, jakieś zachowania, które mogą być ryzykowne, zupełnie nieświadomie wykonywane, na przykład przez dzieci, wykonywane przez tatusiów gdzieś w pobliżu właśnie tych ostróg. Wtedy ratownicy ruszają do działania, natomiast dobrze, gdyby nie używali tego gwizdka, podeszli, zwrócili uwagę gestem, słowem, w inny sposób. Są do tego możliwości, może podpłynąć ratownik na łodzi, na desce, może podpłynąć, podejść ratownik, wejść do wody, schłodzić się również, właśnie wchodząc do wody, co też ułatwi mu tutaj komfort pracy, a użyć tego gwizdka już w takiej naprawdę ostateczności, no bo tak jak pan wspomniał, przyzwyczajenie ludzi do tego sygnału alarmowego powoduje, że on przestaje być czujny, przestaje spełniać swoją rolę. Tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze o akcesoriach, które zupełnie nie mają nic wspólnego ze sprzętem wodnym. Mam na myśli dmuchane materace, kółka czy inne plażowe zabawki. Czy macie z tym problem?
2: Tak. Wtedy, kiedy są one niewłaściwie użytkowane, tak. Wtedy, kiedy jest moda na, pamiętam kilka lat temu była moda na jednorożce, takie różowe, można powiedzieć, prawie baseniki dmuchane, do których można było wsiąść i zatopić się w nich i stracić orientację. W związku z tym, że były to też duże jednostki wysystające chyba metr nad powierzchnię wody, stanowiły one opór dla wiatru i dzięki temu mogły być dużo łatwiej przy niesprzyjającym kierunku wiatru. Dużo łatwiej można było się na tych właśnie jednostkach oddalić od bezpiecznego brzegu. Później zmieniło się to chyba na jakieś palemki, które też niestety były obecne w sprzedaży, które widzimy później na kąpieliskach i wszystko pięknie, jeżeli zachęcamy do tego, żeby używać tych urządzeń pływających, tych zabawek zgodnie z opisem, który znajduje się małym druczkiem, co prawda, ale znajduje się na tej zabawce, że ona jest najczęściej możliwa do użytkowania tylko i wyłącznie na głębokości wody nie przekraczającej 40 cm. Czyli to nie jest urządzenie, które może nam pomóc w trakcie pływania jako urządzenie do przemieszczania się z jednej kładki na przykład na drugą gdzieś na jeziorze. No nie. Używajmy tego podczas zabawy z dziećmi, ale tam, gdzie mam cały czas kontakt z dnem, gdzie możemy bez problemu wyjść z tego, wyskoczyć z tego urządzenia i wrócić bezpiecznie na brzeg. Rzeczą absolutnie nierozważną dla mnie jest zabieranie na pokład właśnie takiej pływającej wysepki, pływającego jednorożca, osoby dorosłej albo dwójki, trójki dzieci bez żadnego innego środka asekuracyjnego, bez

0: żadnego kółka pływającego, bez żadnych rękawków, a takie sytuacje niestety obserwujemy na plażach i, no i reagujemy tam, gdzie mamy, że tak powiem, swój zakres odpowiedzialności, czyli bezpośrednio na kąpieliskach, na tych urządzeniach pilnujemy tego, żeby korzystać z nich tylko i wyłącznie do czerwonej boi, czyli do granicy strefy dla nieumiejących pływać. To jest urządzenie, które jest zabawką, ono nie ma testów na, tak jak na przykład deska SUP, która jest dedykowana do tego, żeby na niej pływać, spełnia odpowiednie testy, ma wytrzymałość i poradzi sobie niektóre z nich również z morską falą. Tego typu zabawki, o których tutaj mówiłem, do tego zaliczamy również materacyki jedno, dwu, trzyosobowe. Nie chodzi tutaj o wielkość i powierzchnię, tylko o informację, czy to służy, czy to jest urządzenie do pływania, czy nie. No nie znam materacyka takiego turystycznego, który byłby traktowany jako urządzenie do pływania, tym samym spełniałby normy bezpieczeństwa i atesty związane z tym, że nagle może się rozszczelnić, no i dwie, trzy osoby, które znajdują się na pokładzie takiej zabawki, nagle muszą radzić sobie same i wrócić na brzeg, a jeżeli nie potrafią pływać, no to mamy duży problem. No i jeżeli ratownicy czy osoby próbują korzystać z tych urządzeń na kąpieliskach, no to ratownicy zwracają uwagę, informują, edukują w tym zakresie. Jeżeli to się dzieje w miejscach, gdzie nie ma bezpośrednio ratowników, no ta sytuacja, gdzie sami muszą mieć tą świadomość, no i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie ta świadomość wzrośnie, a my będziemy mieli mniej pracy.
1: Taki jest cel właśnie tej rozmowy. Bezpieczeństwo w kajakach czy w rowerach wodnych to jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Jak sądzę, wcale nie wąski. Mam na myśli cały czas bezpieczeństwo. Jakie są największe zagrożenia, jeśli mówimy o pańskich obserwacjach ludzi, którzy korzystają z tego typu sprzętu już wodnego?
0: Największe niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie mają świadomość błędną absolutnie, że no taki kajak, no to rzeczywiście może się wywrócić, no ale już taki rowerek to absolutnie nie. To wsiadamy na ten rowerek, nawet osoby, które nie potrafią pływać, no bo przecież taki rowerek to jest duża jednostka, ona się nie przewróci. Absolutnie nie. Nie dość, że może się przewrócić pływając, to również nie jest rzecz niezatapialna. Może dojść do rozszczelnienia pokładu, może dojść do uszkodzenia tego urządzenia i zacznie to urządzenie tonąć. Bezpieczne korzystanie z jednostek pływających, czy to jest kajak, czy to jest rowerek, jest takie, jak robią to ratownicy. Proszę zobaczyć, że profesjonalny ratownik na sprzęcie motorowodnym zawsze ma na sobie kamizelkę. Świetnie pływamy, ale mamy respekt do wody. Wiemy, jak silnym ona jest żywiołem, jak nieprzewidywalnym, w jak różnych sytuacjach możemy znaleźć się w tej wodzie. Przewidujemy to i zawsze nosimy kamizelkę i zachęcamy do tego, żeby inni użytkownicy wody również te kamizelki nosili, również te kamizelki mieli zapięte cały czas na sobie. Wiem, mam świadomość, że trudno się opalić pod taką kamizelką, ale no tutaj ryzykujemy coś więcej niż tylko plamy czy nierównomierne opalenie, ryzykujemy własne życie, ponieważ nagłe wpadnięcie do wody rozgrzanej osoby, która na takim kajaku albo na takim rowerku wodnym przebywa 2-2,5 godziny pod pełnym słońcem, które może rozgrzać bardzo mocno to ciało, podczas nagle wpadnięcia do wody albo przemyślanego, nierozważnego skoku do wody, może dojść do szoku termicznego, może dojść do utraty przytomności i kamizelka asekuracyjna utrzyma taką osobę na powierzchni wody. Brak tej kamizelki spowoduje, że osoba zniknie pod powierzchnią wody, no i będzie potrzebne tutaj rozpoczęcie akcji ratowniczej i akcji poszukiwawczej, która wymaga dużo większych zasobów sprzętowych i czas na jej uruchomienie też jest znacznie dłuższy od takiej zwykłej interwencji ratowników. Tak więc, jak mantrę będę powtarzał, profesjonalne użytkowanie tego sprzętu to zakładanie kamizelek. Widząc osobę w kamizelce, wiem, że mam do czynienia z profesjonalistą, wiem, że to jest osoba płynąca na tym sprzęcie, jest osobą świadomą. Oczywiście zwracamy na nią uwagę, natomiast aż chce się ukłonić, kiwnąć głową, że widzę tutaj fachowca, w przeciwieństwie do przeciążonych jednostek, przeciążonych rowerków z 5-6-osobową rodziną, że tak powiem, w samych majtkach. Nie tak powinno to wyglądać, zupełnie nieświadomo.
1: No tak, to taka źle pojęta nonszalancja, podobnie jak jazda na rowerze bez kasku.
0: Albo tak, na hulajnodze.
1: Albo na hulajnodze, zwłaszcza teraz.
0: Albo na hulajnodze
1: właśnie.
0: Kilka osób, tak.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Ostatnio widziałem trzyosobowy zespół na hulajnodze. Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi, ale no nie. No już chyba więcej niż trzy osoby na hulajnodze się nie zmieszcza. Mam nadzieję, że nie zobaczę.
1: Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, był naszym gościem w magazynie. Opowiadał o sprzęcie, jakim WOPR Zachodniopomorski dysponuje, ale mówił też sporo o bezpieczeństwie. To nam się bardzo przyda. Sezon letni, wakacyjny, urlopowy zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Półtora miesiąca zostało do lipca, żebyśmy wszyscy spotkali się w komplecie i żeby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Tego wszystkim życzę sobie również.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Ostatnie deszcze wprawdzie poprawiły sytuację w lasach województwa zachodniopomorskiego, ale mówiąc kolokwialnie, nie załatwiły sprawy. W dalszym ciągu zagrożenie jest wysokie. Przenosimy się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, mówi Jolanta Sojka.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
3: Sytuacja w lasach związana z suszą jest bardzo poważna. Występuje ona coraz częściej już od wczesnej wiosny, co jest wynikiem zmian klimatycznych, niskich opadów śniegu, tych zimowych oraz wysokich temperatur. Taka sytuacja napędza na pewno pożary. Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowaliśmy 150 pożarów, najwięcej na terenie nadleśnictw Kliniska i Nowogard. Praktycznie we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy obecnie wysokie zagrożenie pożarowe i nie zmienia tego faktu przelotne opady, które ostatnio odnotowywaliśmy na naszym terenie. Aby sytuacja zmieniła się radykalnie, potrzebne byłyby długotrwałe, spokojne opady deszczu. Pożary stanowią największe zagrożenie dla lasów tej północno-zachodniej części kraju, a więc tego obszaru, na którym my pracujemy. Szczególnie dla drzewostanów sosnowych, tutaj ogień rozprzestrzenia się nadzwyczaj szybko. I tutaj taka drobna iskierka wystarczy, aby wywołać katastrofalne skutki w środowisku przyrodniczym. Przyczyną większości pożarów jest czynnik ludzki, ale jednocześnie należy podkreślić, że znaczenie wykrywalności pożarów mają ludzie, osoby, które wypoczywają w lesie, które podróżują przez obszary leśne. W naszym przypadku to jest około 46% wszystkich wykrywalności pożarów właśnie dzięki ludziom to odnotowujemy. 41% wszystkich pożarów jest wykrywane przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych. Dzięki dużym nakładom finansowym i corocznie wydatkowanym środkom na ochronę przeciwpożarową, wynoszącą około 20 milionów złotych, mamy rozbudowaną i dobrze działającą, sprawną organizację ochrony przeciwpożarowej, która oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarach oraz skutecznej akcji gaśniczej. Ten cel osiągamy dzięki pomocy sieci obserwacyjno-alarmowej. Mamy 60 punktów obserwacyjnych wyposażonych w kamery telewizji 4K lub HD, montowanych na masztach o wysokości 32-60 metrów. Mamy też oczywiście do dyspozycji telefony stacjonarne, telefony komórkowe, stacje ruchome. Mamy tabor samochodowy, sieć automatycznych meteorologicznych punktów pomiarowych, 16 takich stacji, które mierzą wilgotność powietrza, temperaturę powietrza, gleby, ilość opadów, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wartość promieniowania słonecznego. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podpisał porozumienie w sprawie patrolowania i gaszenia pożarów lasów oraz obszarów nieleśnych przy użyciu samolotów, które mamy do dyspozycji na terenie Wolińskiego i Drawieńskiego Parku Narodowego.
1: Mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a informacje w sprawie zagrożenia pożarowego w województwie zachodniopomorskim warto śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Na początku naszego dzisiejszego magazynu zapowiadałem podróże, te bliższe, troszkę dalsze, ale wszystkie w granicach województwa zachodniopomorskiego. Miejsc w naszym regionie, tych pięknych, ciekawych, fantastycznych, na pewno nie brakuje i wszyscy doskonale o tym wiemy. Każdy zresztą ma chyba swoją, taką nazwijmy to, listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. A ja jestem ciekaw, jak przedstawia się lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira, który jest pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Jest też naszym kolejnym gościem w magazynie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Zwiedzaj z nami Pomorze Zachodnie.
1: Podróże, wycieczki wcale nie muszą być dalekie i egzotyczne, żeby były ciekawe. No to nie jest odkrycie Ameryki, wszyscy o tym dobrze wiemy, ale przecież na Pomorzu Zachodnim nie brakuje nam miejsc, gdzie nie tylko jest ciekawie, ale wręcz zachwycająco. Na początek zadam panu z pozoru tylko banalne pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem ludzie szukają ciekawych miejsc? Dlaczego podróżują?
4: No, podróże obecnie są taką formą ciekawości życia, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli ładnych kilkanaście lat wcześniej, to ludzie przede wszystkim zbierali różne rzeczy. Zbierali, kupowali, to było dla nas coś nowego. Ja mówię tak w odniesieniu tutaj do mieszkańców naszego regionu, naszego kraju. A podróże stały się też takim wykładnikiem wolności, bym powiedział, bo zawsze interesują nas te miejsca, gdzie nas nie ma, których nie znamy. No i dzięki temu możemy je bardziej poznać. Też dostęp do wszelkich informacji dzięki social mediom jak gdyby prowokuje nas do tego, aby dane miejsca odwiedzić, bo widząc gdzieś piękne zdjęcie, czy słysząc w jakimś blogu, czy podcaście o jakichś nowych miejscach, które właśnie niekoniecznie muszą być daleko, sami jesteśmy ciekawi, żeby te miejsca odwiedzić.
1: Odwiedzić, też pokazać i opowiedzieć o nich. Mam taką teorię zapożyczoną od kolegi, który jest ratownikiem GoPro, i on mówi zawsze tak, że ludzie chodzą w góry po to, żeby zobaczyć, żeby przeżyć, ale potem, jak zejdą na dół, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach i o tym, co zobaczyli.
4: Dokładnie, bo my coraz częściej już nie tyle kolekcjonujemy nawet i zdjęcia, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Chodzi o to, żeby te miejsca, które warte są według nas do zobaczenia, żeby one kojarzyły nam się z pewnymi emocjami, które akurat w tych miejscach przeżywamy. I później właśnie tymi emocjami możemy się podzielić z innymi.
1: Tak sobie myślę, żeby stworzyć swoistą listę przebojów turystycznych, listę przebojów miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić, nawet jeśli miałoby to być drugi czy trzeci raz, zawsze można zobaczyć coś innego przy okazji, odkryć coś nowego w miejscach, gdzie już byliśmy. Listę przebojów doktora Tomasza Olechwira. Które miejsce na mapie naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, otwierałoby taką pańską listę turystycznych przebojów?
4: Och, tutaj się wykażę lokalnym patriotyzmem. Na pewno wyspa Wolin, wyspa Uznam, wyspa Karsibór, czyli mówiąc wprost, Delta Wsteczna Świny. To jest niesamowite miejsce, które oczywiście doskonale znamy, tak zresztą jak pan wcześniej mówił. Możemy je znać, ale nie pod każdym kątem, nie w każdym calu, bo tutaj mamy Międzyzdroje, tutaj mamy Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski przepiękny, historyczny Wolin, ale jest jeszcze na tych naszych wyspach, na tym naszym archipelagu niesamowita ilość miejsc, które czekają na odkrycie. Jakbyśmy chcieli tak popatrzeć na to z geograficznego punktu widzenia, to tak naprawdę znaleźlibyśmy tutaj fragmenty krajobrazów z całej Europy.
1: Dlaczego?
4: Ano, bo możemy znaleźć piękne, piaszczyste plaże, które na przykład cechują wyspę Bornholm. Możemy znaleźć dość urozmaiconą rzeźbę w postaci takiej rzeźby polodowcowej w okolicach Międzyzdroju, w Wolińskim Parku Narodowym. No, może nam to wtedy przywoływać nawet całkiem strome podejścia w Alpach czy w Karpatach. Możemy też znaleźć piękne, kolorowe, przeczyste wody, tak jak chociażby jezioro turkusowe w Wapnicy koło Międzyzdrojów.
1: No właśnie, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ten kawałek Pomorza Zachodniego chyba niesprawiedliwie w oczach czy też w uszach niektórych ludzi spoza tego regionu kojarzy się wyłącznie z latem. Tymczasem zimą też jest pięknie.
4: Tak, że zimą też jest ciekawie, czego dowodem była ostatnia zima, bo mieliśmy okazję w przypadku kilku dni z mrozem, z lodzenia, obserwować fantastyczne zwały lodowe, które tworzyły się na miejscu. Zima to też jest czas, kiedy na wyspie Karsibur, która także należy administracyjnie do Świnoujścia, kiedy trwają zbiory trzciny. Mało kto o tym wie, że to jest czas, kiedy taką trzcinę się zbiera, ona jest później przetwarzana na dachy trzcinowe, które obecnie są bardzo takie widowiskowe i jedne z najlepszych form izolacji dachów w całej Europie.
1: Czym chciałby się pan pochwalić gościom z zagranicy, którzy chcieliby przyjechać na Pomorze Zachodnie? To pierwsze miejsce już jest zarezerwowane, więc co chciałby pan pokazać szczególnie i dlaczego?
4: Oprócz właśnie tutaj naszych wysp, chciałbym pokazać praktycznie całe Pomorze Zachodnie. Weźmy pod uwagę samą nazwę regionu. Pomorze Zachodnie to jest taka troszeczkę sztuczna nazwa, która została wprowadzona po wojnie, bo sam obszar Pomorza to jest obszar, który rozciągał się od Wyspy Rugi aż po Królewiec. Dlaczego to może być interesujące? Może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego, bo jak popatrzymy sobie na historię tych ziem, to okazuje się, że one przechodziły z rąk do rąk, były w gestii różnych krajów, różnych rządów, ale też różnych dynastii książęcych, z których taka najbardziej znana to jest dynastia Gryfitów. Dlatego też Gryfa możemy spotkać zarówno w herbie Świnoujścia, ale przede wszystkim w herbie Szczecina, gdzie była jej główna siedziba, i w innych miastach jak Stargard, które do naszego regionu należą. I warto też odwiedzić inne miejsca, inne miejscowości, które może niekoniecznie cechują się tym, że z obiektu noclegowego bosą stopą stajemy od razu na plaży, ale to są miejsca, które naprawdę mają swoją ciekawą, inną historię.
1: Powiedział pan wcześniej przy pierwszym miejscu o tym, że to jest taki kawałek Pomorza Zachodniego, który tak naprawdę może nam przypominać, czy też pokazywać różne miejsca nawet spoza Polski. I tak sobie myślę, że Festiwal Słowian i Wikingów, który jest już coraz bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą, nieprzypadkowo odbywa się właśnie w tym miejscu.
4: Oczywiście, że tak. Wszyscy wiemy, że Wolin to tak naprawdę dawna twierdza Jomsborg, która opisywana była w skandynawskich sagach. To tam właśnie było opisywane jako miejsce bogactwa, miejsce, gdzie zmarł jeden z największych królów wikingów, Harald Cinozemny. I to jest też miejsce, gdzie dzięki ustawicznym badaniom Państwowej Akademii Nauk są odkrywane nowe artefakty, które dotyczą tej historii. Dzięki tym wszystkim informacjom poprzez na początku grono zapaleńców, później przez poważne stowarzyszenie został odbudowany skansen nawiązujący właśnie do tej formy historycznej. I to jest też miejsce, gdzie możemy się nauczyć żywej historii, bo samo zwiedzanie może mieć formę warsztatów, możemy zobaczyć, jak wyglądały kiedyś warsztaty takiego rękodzielnictwa artystycznego, jak wyglądały chociażby warsztaty kowalskie. Możemy nawet nauczyć się pisać gęsim piórem, czy też starać się zrozumieć runy skandynawskie.
1: Czy to jest taki kawałek historii, pokazywania historii, który może być wizytówką tego regionu, ale taką jeden do jednego?
4: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy przyjeżdżają goście na ten festiwal jest naprawdę zorganizowany z wielkim rozmachem. Jest to jeden z największych tego typu festiwali w Europie.
1: W Europie, tak.
4: Można na nim spotkać gości praktycznie z całego świata. Można na nim spotkać łodzie wikingów, którzy mi też pasjonaci przypłynęli ze Skandynawii, ale także i z południa Europy. Też się czasami wojowie z tamtych terenów zdarzali, mimo że w nazwie funkcjonuje jako Festiwal Słowian i Wikingów. Także to jest taka wizytówka, dobry moment, żeby się tak chwilę zastanowić nad tym miejscem. Wszyscy, którzy tutaj mieszkamy na Pomorzu Zachodnim, jesteśmy w którymś tam pokoleniu elementem napływowym, a dzięki temu, że mamy ten festiwal, że jesteśmy w Wolinie, że możemy popatrzeć sobie na rzeźbę Trygława, możemy też wejść na fantastyczną wieżę widokową, która jest położona na południu koło wzgórza Wisielców, dawnego cmentarzyska. Możemy sobie uświadomić tak naprawdę, jaki potencjał historyczny i kulturowy te ziemie niosą i dalej ten potencjał możemy realizować i go kontynuować.
1: Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, a więc człowiek, który jak mało kto zna ciekawe miejsca na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już za nami. Przypomnę, na pierwszym miejscu Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, ogólnie Delta, Wsteczna, Świny, a na drugim miejscu dość zaskakująco całe Pomorze Zachodnie, ale na tym nie kończymy, bo przed nami kolejne miejsca i do tej rozmowy wracam niebawem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kiedyś nie było o tym mowy, jednak od paru lat mamy już taką możliwość. Mowa o biwakowaniu w lesie. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w lasach województwa zachodniopomorskiego można zanocować w lesie, można taki biwak zorganizować, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. O szczegółach opowie Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
3: Na rozpoczęty sezon turystyczny leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przygotowali las dla tych, którzy będą chcieli go odwiedzić i aktywnie spędzić swój czas, obserwując zjawiska zachodzące w tym lesie, podglądając naturę, tą przyrodę. Na tych, którzy odwiedzą szczecińskie lasy, czeka blisko 700 obiektów turystycznych różnych kategorii. Są to parkingi, miejsca postoju pojazdów, miejsca odpoczynku, widokowe, pola i miejsca biwakowania. To również 5,5 tysiąca kilometrów szlaków turystycznych, konnych, rowerowych, pieszych. Należy też podkreślić, że corocznie na utrzymanie infrastruktury turystycznej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wydatkujemy kwotę około 6 milionów złotych. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie i chęć biwakowania w lesie. Należy tutaj podkreślić, że biwakowanie, rozbijanie namiotów w lasach jest możliwe tylko w miejscach wskazanych, wyznaczonych przez nadleśniczego. Mamy takich miejsc przygotowanych 60, są to pola i miejsca biwakowania. Dodatkowo dla miłośników survivalu, bushcraftu wszystkie 35 nadleśnictw wyznaczyło tereny w ramach programu Zanocuj w lesie, który funkcjonuje od maja 2021 roku. Na naszym terenie zajmuje on obszar prawie 54 tysięcy hektarów. Średnio na terenie jednego nadleśnictwa to około 1,5 tysiąca hektarów lasu jest właśnie udostępniony pod tą formę wypoczynku. Co ważne, nie ma tam żadnych oznaczeń w terenie, nie ma tablic, nie ma ogrodzeń. Natomiast jeżeli ktoś chciałby te miejsca znaleźć, zapraszam na stronę Banku Danych o Lasach. Tam na mapach zobaczą Państwo, gdzie są zlokalizowane te powierzchnie. Można też odwiedzić stronę internetową Nadleśnik czy portal Czas w Las. Zachęcam też wszystkich, którzy będą się udawali na odpoczynek, na wędrówki po lasach, do ściągnięcia sobie na telefon bezpłatnej aplikacji MBDL, która będzie bardzo pomocna podczas tych wędrówek, a szczególnie w takich przypadkach, kiedy byśmy się w tym lesie zagubili. Będąc w lesie, pamiętajmy jednak, aby odpowiednio się w tym lesie zachowywać. Pamiętajmy, aby nie używać otwartego ognia, nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi samochodami. Nie wjeżdżajmy. Drogi, które są udostępnione do ruchu, są wskazane również i możemy mapę z takimi drogami zobaczyć na stronach internetowych. Natomiast też pamiętajmy, żeby samochody po prostu zostawiać na przygotowanych parkingach leśnych, miejscach postoju pojazdów, a więc na tych miejscach wyznaczonych. Na własny użytek możemy zbierać owoce, grzyby, zioła. Ważne też, że jak wybieramy się do tego lasu, żeby zabrać ze sobą worek na odpadki, a biwakując, pamiętajmy, aby to miejsce, w którym jesteśmy, pozostawić według stanu tego wyjściowego. Przede wszystkim posprzątać po sobie zgodnie z zasadą nie zostawiaj po sobie śladów.
1: O sezonie turystycznym i biwakowaniu w lesie mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Rozmawiamy o najciekawszych miejscach na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już poznaliśmy kilkanaście minut temu. Przypomnę, na pierwszym miejscu Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, w ogóle Delta, Wsteczna, Świny. Drugie miejsce to całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Teraz czas na kolejne miejsca.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Trzecie miejsce zajmuje u pana.
4: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś Państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywanych właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Karkasą. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie zachowaną średniowieczną zabudowę, no i fantastycznie zachowane średniowieczne mury okalające samo centrum i ratusz. Jeden z najstarszych ratuszy w Polsce.
1: Czy to jest takie miejsce, do którego pan lubi wracać?
4: Tak. Jeżeli wybieram się na południe naszego województwa, a mam troszeczkę więcej czasu, staram się właśnie Trzcińsko odwiedzić. Jest to też miasto ludzi otwartych na turystkę. Wiadomo, każdy z regionów chce się teraz w większym stopniu wypromować, ale nawet same odwiedziny w ratuszu są niesamowite, bo sam burmistrz tego miasta przyjmuje właśnie w tym samym gabinecie od ponad 500 lat. To jest coś niesamowitego jak na te możliwości.
1: Niewielu burmistrzów może się poszczycić takim wynikiem. Panie doktorze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu w naszej liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego. To jest miejsce czwarte.
4: No, jeżeli jesteśmy już w regionie nadodrzańskim, to co jeszcze powinniśmy odwiedzić? Powinniśmy odwiedzić Zamek Joanników z Fobnicy. To jest zamek, który jest może teraz w trochę gorszym stanie, ale to są też takie ciekawe pamiątki historyczne. Podobnie zresztą jak w niedalekiej Rurce mamy Zamek Templariuszy. Także te miejsca są nieznane do końca, aczkolwiek warte zawsze odwiedzenia. No może starsi słuchacze pamiętają pana samochodzika, to są miejsca, które można było szlakiem pana samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać, Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych, stąd też mamy taką urozmaiconą rzeźbę. Stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby. I to w skali 1:1.
1: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
4: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce, no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło brzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno, i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam, powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem kościołem końca świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach, jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
1: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
4: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem, to może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo. To było miasto, które w pewien sposób odkrywałem, a to była też taka troszeczkę osobista historia, bo jeszcze studiując geografię na Uniwersytecie Szczecińskim, jako grupa studentów wraz z naszymi wykładowcami byliśmy tam, aby badać procesy tworzenia się tego miasta. To były czasy, kiedy do tego miasta, po tym jak opuścili je Rosjanie, przyjeżdżali osadnicy, zajmowali domy i mogliśmy w tym momencie zobaczyć, jak to mogło wyglądać w ogóle po II wojnie światowej. To była taka mała, że tak powiem, akcja repatriacyjna. Tak się akurat złożyło, że od tego czasu, a to było już naprawdę sporo lat temu, nie miałem czasu, żeby właśnie Borne-Sulinowo zobaczyć, jak one się odrodziło jako nowe miasto. Także w tych kategoriach myślę, że jak najbardziej jest to miejsce, które warto sobie odwiedzić.
1: Jesteśmy w połowie stawki, jeśli weźmiemy pod uwagę 10 miejsc na liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego doktora Tomasza Olechwira, pasjonata turystyki, pasjonata natury. Proszę powiedzieć na 6. miejscu, jaką atrakcję by pan umieścił?
4: To znowu może byśmy skierowali się od Borne-Sulinowa na północ, bo mamy tutaj takie miejscowości jak Trzebiatów, jak Gryfice. To są miejsca zawsze warte odwiedzenia, tym bardziej, że zwykle drogi nad morze prowadzą niedalekie odległości od nich. No, Trzebiatów to jest piękne miasteczko z dosyć niesamowitą historią średniowiecznej Słonicy, która to miasto była uprzejma kiedyś odwiedzić. Jest tam też fantastyczna, w samym mieście fantastyczna informacja turystyczna, bo jest stworzony szlak owej Słonicy. To była Słonica, która miała wiele talentów. Między innymi potrafiła fechtować, potrafiła robić różne sztuczki i to było na tyle ważne wydarzenie w ówczesnej Europie, że zostało umieszczone na chociażby na obrazach Rembrandta, ale też w samym mieście mamy piękny obraz zwany sgraffito. To jest taka forma rysunku na mokrym tynku, który właśnie tą Słonicę przedstawia. Miasto fantastycznie wykorzystało te fakty historyczne i tych słoni jest tam więcej, bo jest piękne graffiti, jest fantastyczna rzeźba stworzona z roślin, która wita mieszkańców wjeżdżających do Trzebiatowa. I to jest też miasto, które ma bardzo znaną wieżę, dokładnie basztę kaszanę, z którą związana jest legenda z kaszą.
1: Proszę powiedzieć.
4: To jest legenda, która nawiązuje do wydarzeń historycznych, a mianowicie na tej wieży kiedyś jeden ze strażników pełnił bardzo czujną wartę, a że Trzebiatów z Gryficami nie zawsze się lubili, to też zdarzało się, że obydwa te dwa grody robiły podchody w stosunku do siebie. Kiedyś w trakcie takiej ciemnej nocy, dość chłodnej, młody strażnik został odwiedzony przez swoją ukochaną małżonkę. Ona, nie chcąc, żeby zmarzł, żeby był głodny, przyniosła mu garnek z kaszą. Oczywiście, żeby był ciepły, ta kasza była owinięta tak, żeby nie straciła temperatury po drodze. On, żeby cały czas być czujnym, tą kaszę postawił na murku, no ale jakoś tak troszeczkę zrobiło mu się zimno, no i przytulił się mocno do swojej ukochanej, przy tym niechcący strącili właśnie ów garnek z kaszą. Nagle usłyszeli jęk. Ktoś na dole tą kaszą dostał, mało tego, się nią poparzył. I to był sygnał, że pod basztą czają się już Gryficzanie. No i dzięki temu wszczął larum, zamknięte zostały wszystkie bramy i miasto zostało ocalone. Na pamiątkę właśnie tej legendy, tych wydarzeń w Trzebiatowie zawsze w lipcu organizowane jest święto kaszy. Łącznie z tym, że jest taka ogólna degustacja gorącej kaszy.
1: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, odkrywa przed nami przepiękne miejsca na Pomorzu Zachodnim. Tworzymy taką swoistą listę przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. Przypomnę, że za nami już 6 takich miejsc, a raczej 6 miejsc na liście. Na pierwszym Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór i ogólnie Delta Wsteczna Świny. Na drugim miejscu całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Miejsce trzecie to region nadodrzański, Trzcińsko, Zdrój i Chojna. Na czwartym Zamek Joannitów w Swobnicy. Na piątym Budzistowo koło Kołobrzegu i miejsce szóste zajmuje Trzebiatów i Gryfice. Do kolejnych miejsc na tej liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego będziemy wracać w kolejnych naszych magazynach.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: To jeszcze nie koniec naszego magazynu. Teraz o wydarzeniu, które odbędzie się w Dziwnowie od 21 do 23 sierpnia.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni, rekonstrukcje historyczne i to, co najważniejsze, czyli spotkania z komandosami. Festyn komandosa, bo o tym wydarzeniu mówię, nie bez powodu jest organizowany w Dziwnowie. To tu do końca lat 80. ubiegłego wieku stacjonował batalion szturmowy, w którym szkolili się pierwsi polscy komandosi. O festynie komandosa i o jego początkach opowie jeden z głównych organizatorów, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
5: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Towarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważne. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też skomponowaliśmy festyn w okres, kiedy skończy się już sezon, czyli ostatni pełny tydzień sierpnia. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, podskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejście u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skok.
1: Po takiej zapowiedzi z pewnością będzie piękna pogoda, nie mam żadnych wątpliwości. O festynie komandosa w Dziwnowie, który odbędzie się od 21 do 23 sierpnia, opowiadał jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Nie żegnam się jakoś specjalnie, bo niedługo się spotkamy.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Reklama.
4: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
6: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
5: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
7: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
5: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
8: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
5: Mówił Mateusz Bieniek. Zwarty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu. Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondy i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja wczoraj za nami. Już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

She's ferocious, and she knows.

0: Forma.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Dzień dobry, weekend.
4: Dzień dobry.
6: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojadę jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy, bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia, czyli młodzi nie jedzą.

Google Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00. W wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: pewnie nie.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
6: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
7: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
8: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
7: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
9: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
10: A Kancelaria Premiera, bo?
9: Interesujemy się polityką.
10: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
9: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
11: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
7: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, najntisy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i w Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie?
12: Radio Złote Przeboje.
6: Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na czwartym. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo pięciokrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już szósty raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Do

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem jednym punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Tawan za nami, a jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma. Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: Fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioło.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wyjściówki na Hello Roxette, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę. Ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.

0: Obiecuję.
1: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama.
3: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.
4: Bora!

0: ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój Roxette, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką Roxette. A zadzwonić trzeba na...
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nuda. Nuda. To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. To czas na wiadomości. Proszę bardzo.
13: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
14: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
13: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
14: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
13: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
15: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
13: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
16: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
13: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Rockset w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Rockset. Halo, halo, halo.
1: O nie.
0: czy ty jesteś wielką fanką Rockset, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
2: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
2: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
2: It must to be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Rockset, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: mama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jam i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12, to my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami, piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

Quality, I possess.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego m.in. dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
12: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
12: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
14: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
15: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
16: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
12: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
11: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
11: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy? Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: tak. Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. Mm. Naprawdę jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: to jest
2: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć i to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które mu się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak się śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, a wody na pustyni, wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet to mi się nie podobało, tak?
2: Bo mnie się nie podobało.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem ładnej... i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna. No gdzieś...
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, no to no wszyscy mnie to już szaleją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, oby to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, to jest. Nie, to... 3, 4.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No nie zamarzłaś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sina, sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce zaszło. Pojawił się mróz, no zdarza
2: się. No śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie ma wody na pustyni. Nie.

0: Wielka Niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
13: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
14: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
1: Reklama.
0: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości radia Złote Przeboje. Zapraszam.
15: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
16: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
15: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
17: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
15: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
18: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
15: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo Was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo ciężkie.
1: No bywają, bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet ten taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, tak, malutka. Tak. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem wychodzi... w dokach w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym tak mówię i tak, wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, to jest jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy grać sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam Noc po ciężkim dniu.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie. Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
2: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
1: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
2: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
1: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
2: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
1: Tak.
2: Wiesz, jak już, no nie, ja Józka już nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
1: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
2: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolowniczej i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już? Na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak. Na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być chłopcem, bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec.
2: Będzie
1: naprawdę.
2: Chłopiec. Mama
1: cała rodzina
2: wybrała, Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak ty, też jestem taka krnąca, brna i powiedziała nie, ja urodzę to dziecko. Aha. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, podobno powiedziała ale się wydziera. I mówi, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniko do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
10: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
11: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
10: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
12: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
10: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
11: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
10: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
9: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: To
3: Pogoda.
8: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18. Minuty po godzinie 14:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: No da. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofar. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Jeśli chcesz.

Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

0: No Mercy w radiu Złote Przeboje do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
10: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
9: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa między innymi o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
11: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
9: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy klasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
12: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
9: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Pogoda.
8: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
8: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: no jak to ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z firmą Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to, skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. Na w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł Summer Jam już teraz.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione.

0: rana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram Was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę. Wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
13: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas.

0: Ach, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak tak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na...

0: człowiek, który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą, a więc Elton John. A my dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje i też obiecuję, że po 17:00 będzie czego słuchać, bo mam dla Was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
15: Dzień dobry, godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
17: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
16: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
17: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
16: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
18: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzętu. sprzedaży i rejestracji.
16: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No, mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
25: Co za dzień.
26: Co się stało?
25: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake me up before you go-go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Roxette w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Roxette lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Roxette w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się, hej, hej.

0: już duet w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, wieczór. Niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
14: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
13: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
15: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
13: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla Was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

W Radiu Złote Przeboje lekcja francuskiego Alize Jepa-Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time, Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap-hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych. Także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Nuda. To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Reklama.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie Zabije Nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
15: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travisto Fast i Travisto.
16: Aflofarm. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
17: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani. Więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

I to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake Is This Love. Co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake Is This Love już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
11: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszgoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszgoni. Czy ten pan i pani już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
9: Bogdan Widawka, witam w naszym magazynie. Przed nami niespełna godzina. Do dzisiejszego programu zaprosiłem bardzo ciekawych gości, którzy będą mówić nie tylko o ciekawych, ale przede wszystkim o bardzo ważnych sprawach. Jesteśmy w samym środku maja, czas wakacyjny, czas urlopów zbliża się wielkimi krokami. Również o tym będziemy dzisiaj mówić.
8: Jeszcze dziś w programie.
10: Z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony no, nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
9: Sporo będziemy dziś mówić o bezpieczeństwie nad wodą, nie tylko nad morzem, choć przede wszystkim, ale również w głębi lądu. A o tym wszystkim będzie mówił szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To już za moment. Co jeszcze?
11: Podróże obecnie są taką formą ciekawości życia.
9: Będziemy również dzisiaj mówić o podróżach, tych bliższych i nieco dalszych, ale wszystkie będą zamykać się w granicach województwa zachodniopomorskiego. To tylko dwa fragmenty rozmów z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszego magazynu. Takich rozmów, takich spotkań jest znacznie więcej. Zaczynamy.
8: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
9: Do wakacji zostało półtora miesiąca, no około półtora miesiąca. Szybko zleci pewnie. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Pierwszym naszym gościem w magazynie jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
8: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
9: Żaden sprzęt, nawet najlepszy, nie zastąpi człowieka ratownika, ale taki sprzęt z pewnością pomaga ratownikowi w jego pracy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprzęcie, jakim dysponuje WOPR województwa zachodniopomorskiego. Na plaży ratownicy zawsze mają najczęściej żółte i czerwone koszulki, no wiadomo, po to, żeby wyróżniać się wśród plażowiczów, ale muszą się ze sobą komunikować. Szybka, niezawodna łączność jest w waszej pracy absolutnie kluczowa. Zgadza się pan?
10: Tak, jeżeli chodzi o łączność, dalej funkcjonują znaki czy gesty, sygnały, które przekazujemy sobie na dalszą odległość między zespołami na kąpielisku morskim czy śródlądowym, ale jeżeli potrzebujemy wsparcia grupy interwencyjnej, dodatkowego zespołu, czy też powiadomienia zespołu medycznego, który operuje na dużych kąpieliskach, na dużej morskiej plaży, no to tutaj wykorzystujemy sprzęt łączności i krótkofalówki, z których do tej pory korzystaliśmy przez lata, powoli odchodzą do lamusa z uwagi na możliwość zagłuszenia, zakłócenia ich pracy albo niestabilne połączenia. Coraz częściej korzystamy z cyfrowego sprzętu łączności radiowej. Korzystamy również z przemienników, które rozlokowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego w liczbie 18 takich radioprzemienników, które działają, można powiedzieć, jak stacja telefonii komórkowej. Zbierają połączenia właśnie z takich radiostacji, stacji przez antenę umieszczoną na wieży widokowej, na jakimś wysokim budynku bądź na przykład na kominie, zamieniają na paczkę danych i internetem przesyłają do kolejnego przemiennika, gdzie jest rozpakowywana i przesyłana przez nadajnik do radiotelefonu ratownika, do którego ten komunikat właśnie miał być dostarczony. Taka łączność jest nam potrzebna do tego, żeby komunikować ze sobą ratowników pracujących na kąpieliskach w trakcie sezonu, ale również i po sezonie, kiedy działamy w ramach wsparcia głównie policji podczas poszukiwań na obszarach wodnych, na terenach podmokłych, bagiennych, gdzie szczególnie w okresie jesiennym, kiedy zagubią się gdzieś grzybiarze, mają problem z powrotem do domu, do takich działań jesteśmy włączani. No i niestety wtedy, kiedy gdzieś najczęściej na jeziorze dojdzie do incydentu utonięcia i w tym momencie też jesteśmy dysponowani do tego, żeby poszukiwać osób pod wodą.
9: Czyli z użyciem sonaru.
10: Jeżeli środowisko pozwala, to znaczy nie jest to płynące rzeka z rwącym nurtem, bo takich mamy kilka na terenie województwa zachodniopomorskiego, przykład Regi, przykład Wieprzy czy Parcenty, które są traktowane jako rzeki górskie, ale wracam do bardziej spokojniejszych wody, w której musimy przeprowadzić poszukiwania. Tam często używamy łodzi z sonarem, albo holowanym, albo sonarem pod pokładem łodzi umiejscowionym, dookólnym, który pozwala zeskanować dno pod jednostką i zwizualizować operatorowi na ekranie kolorowym monitora, co pod wodą się znajduje. No i dzięki temu ratownicy są w stanie w szybki sposób przeanalizować, czy dany obiekt znajdujący się pod wodą, przypominający sylwetkę człowieka, jest właśnie tym celem, który jest poszukiwany, czy jest to tylko konar drzewa z gałęziami, który imituje sylwetkę człowieka. Do tych poszukiwań wykorzystywać możemy również drona podwodnego. Mamy chyba dwa takie drony podwodne, które są, można powiedzieć, taką malutką łodzią podwodną z kamerą, która właśnie zanurza się pod powierzchnię wody i pozwala zbliżyć się do tego poszukiwanego obiektu i potwierdzić, zastępując tym samym ratownika, potwierdzić, czy jest to poszukiwany obiekt, czy też nie. Jakość tych obrazów też związana jest to z przejrzystością wody, z eutrofizacją zbiorników wodnych. Nie jest tutaj rewelacyjna, natomiast sprawna osoba jest w stanie potwierdzić, czy jest to obiekt, który wymaga zejścia nurka ratownika pod wodę, czy też nie.
9: Możecie też obserwować akwen z powietrza.
10: Jeżeli chodzi o drony, czyli bezzałogowe pojazdy, posiadamy również drony latające, które też pomagają nam w szybki sposób potwierdzić, czy znajdujący się 300, 400, 500 metrów od brzegu na przykład materac, na tym materacu znajduje się osoba, czy też materac odpłynął samodzielnie i nie ma potrzeby wysłania tutaj jednostki ratowników w trybie pilnym, żeby tej potencjalnej osobie na takim materacyku pomóc, bo świadkowie zdarzenia mieli co do tego, czy mają co do tego wątpliwości. Możemy to w ten sposób potwierdzić. Świetnie sprawdza się również w nocy, wtedy kiedy jakieś urządzenie nawigacyjne, być może przez pomyłkę czy przez fale przeniesione w dalszej części morza, zostanie przeniesione bliżej brzegu i wysyłając sygnały świetlne też intryguje spacerowiczów, czy to nie jest sygnał wzywania pomocy. Zamiast w nocy zrzucać motorówkę, czasami zdarzało się tak, że wysyłaliśmy ekipę dronową, dron udawał się nad obiekt, potwierdzał, że jest to na przykład zerwana boja nawigacyjna, która emituje dany sygnał, no i potwierdzaliśmy, że nie jest to nasza praca, jest to robota innych służb, w tym przypadku Urzędu Morskiego. Zapomniałbym teraz jeszcze o testowanym takim dronie również nawodnym, za pomocą którego można podpłynąć bliżej osoby poszkodowanej, podać jej boje, podać jej koło ratunkowe, a pod koniec kwietnia w Szczecinie na obszarze wodnym z dość płytką wodą, którą trudniej było dopłynąć motorówce, ten dron po podał linę holowniczą dwóm turystom na skuterze, którzy uszkodzili skuter, no i znajdowali się na zbyt płytkiej wodzie, na którą mogłaby dopłynąć tutaj nasza motorówka. Tak więc wykorzystujemy te nowe rozwiązania, nowe możliwości, nowe technologie wdrażamy tam, gdzie jest to możliwe, tutaj do działań operacyjnych, działań ratowniczych. Natomiast w wielu sytuacjach, szczególnie nad morzem, tam gdzie mam do czynienia z morskim brzegiem zabezpieczonym ostrogami wbitymi w dno morskie, które powodują pewne niebezpieczeństwo dla osób, które znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. Tam jedynym sposobem ratunku dla takich osób, pomimo różnych prób stosowania skutera, małych łodzi motorowych, no jednak w dalszym ciągu najlepszym rozwiązaniem jest ratownik na uprzęży, którego dwóch, trzech ratowników asekuruje z brzegu, a on sam skakuje do wody i dopływa do osoby poszkodowanej, przechwytując osobę poszkodowaną i komunikując się z zespołem. Kiedy jest już gotowy i ma zabezpieczoną osobę, jest ściągany za pomocą liny, jak w XIX czy XX wieku, na bezpieczny brzeg morski. Tak więc z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony no, nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić tutaj sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
9: Do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, wrócimy za kilka minut.
8: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
9: Szczecińska strefa czystego transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. O tym teraz porozmawiamy. Miejska spółka autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, że przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie otrzyma unijnego dofinansowania. Żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło nawet specjalną strefę czystego transportu. Ale to może nie wystarczyć, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
7: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegubowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
12: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
7: Jeżeli nie utrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
9: Strefa działa na terenie Starego Miasta od około miesiąca. Zasady działania są wyjątkowo łagodne i praktycznie każdy samochód, niezależnie od rocznika, z jakiego pochodzi, może tam wjechać. Na pewno jeszcze będziemy do tej sprawy wracać.
8: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
9: No teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
13: Ula Myszkinis. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
14: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli Międzynarodowego Środowiska Gospodarki Morskiej. Nie doszło do porozumienia z właścicielem działki, przez którą mieszkańcy przechodzą 50-metrowym skrótem między szczecińskim osiedlem Markońskim a rejonem ulicy Duńskiej. Miasto chce tam wybudować chodnik. Na ostatniej sesji Rady Miasta wszyscy radni poparli plan zagospodarowania z terenem komunikacji pieszej. Będzie wywłaszczenie. Więcej na ten temat przeczytacie na wyborcza.pl Szczecin. Jest zielone światło z Wód Polskich, a dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Powiatu Polickiego Policji Nowego Warpna powstanie 20-kilometrowa droga rowerowa Trzebież Nowe Warpno. To ostatni szosowy odcinek rowerowej trasy wokół Zalewu Szczecińskiego, mówi Wanda Nowotarska, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
15: Budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
13: Pozostańmy na drogach zachodniego Pomorza. Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na przebudowę 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 103 Kamień Pomorski Trzebiatów od Mojszewa do Czaplina Wielkiego. Do przetargu wpłynęło 7 ofert. Przebudowa ma się zakończyć do końca roku w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. W ramach tego samego programu pod koniec tygodnia wykonawca przejął plac budowy kolejnej inwestycji, przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Dębsko-Granica Powiatów. Za ponad 2,5 miliona złotych powstanie nowa jezdnia prawie 2-kilometrowego odcinka od Dębska w kierunku Drawna. Prace powinny zostać zakończone za około 4 miesiące. I jeszcze o ważnej dla Szczecina inwestycji. Rozpoczęła się procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego. Jest już gotowa. Wybudowano ją po nowym śladzie od Swojskiej do wiaduktu A6. Oprócz nowej jezdni powstały chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Mamy w Szczecinie zdolne dzieci. Aż dwie drużyny ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie zdobyły pierwsze miejsce w finale ogólnopolskim Odysei Umysłu. Tym samym zakwalifikowały się do światowego finału w Stanach Zjednoczonych. Młodzi odyseusze potrzebują teraz wsparcia. Trwa zbiórka na wyjazd. W tegorocznym finale ogólnopolskim w Gdyni rywalizowało 269 drużyn z całej Polski, a także zespoły zagraniczne. Szczecińskie drużyny okazały się bezkonkurencyjne.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
9: A my w naszym magazynie wracamy do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Rozmawiamy dziś dużo o sprzęcie, jakim Zachodniopomorski WOPR dysponuje.
8: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
9: Mówimy o sprzęcie, o najnowszych wynalazkach, które są używane w ratowaniu ludzi w wodzie, ale tak sobie myślę, jest taki sprzęt, który od lat nie zmienia się i moim zdaniem jest ważny, tak jak był ważny 20-30 lat temu, tak ważny jest i dzisiaj. Mam na myśli gwizdek. Czy zgadza się pan?
10: Tak, najlepszy sposób, najlepszy sygnał alarmowy, niezatapialny, można powiedzieć wodoodporny, z zasięgiem od 300 do 500 metrów. Sygnał alarmowy, sygnał do komunikacji, tak, jak najbardziej. On pozwala zwrócić uwagę, zwrócić atencję na ratownika, który może przekazać informacje do tej osoby, której ten komunikat dotyczy, bądź też za pośrednictwem właśnie tego gwizdka zaalarmować zespół ratowniczy, że ratownik potrzebuje pomocy, bo za chwilę, czy potrzebuje wsparcia, bo za chwilę rozpoczyna akcję ratunkową. No i trzy gwizdki zawsze to jest znak, sygnał mówiący o tym, że akcja ratunkowa właśnie się rozpoczyna. Tak jak 30, 40, 50 lat temu, tak i dzisiaj. No i kto wie, ile jeszcze lat z tym gwizdkiem będziemy pracować.
9: Kiedyś usłyszałem od takiego seniora ratownika WOPR-u, że dobry ratownik rzadko używa gwizdka.
10: Dokładnie tak. Widzę analogię z dobrej szkoły ratowniczej, która jest przekazywana również obecnie ratownikom. Dobre kąpielisko to takie kąpielisko, na którym rzeczywiście ten gwizdek pojawia się jak najrzadziej. Osoby, które z tego kąpieliska korzystają, chcą wypoczywać, przyjechały na urlop, chcą mieć ciszę i spokój, natomiast ratownicy muszą reagować. Jeżeli widzą jakieś sytuacje, które mogą być ryzykowne, jakieś zachowania, które mogą być ryzykowne, zupełnie nieświadomie wykonywane na przykład przez dzieci, wykonywane przez tatusiów gdzieś w pobliżu właśnie tych ostróg. Wtedy ratownicy ruszają do działania, natomiast dobrze, gdyby nie używali tego gwizdka, podeszli, zwrócili uwagę gestem, słowem, w inny sposób. Są do tego możliwości, może podpłynąć ratownik na łodzi, na desce, może podpłynąć, podejść ratownik, wejść do wody, schłodzić się również, właśnie wchodząc do wody, co też ułatwi mu tutaj komfort pracy, a użyć tego gwizdka już w takiej naprawdę ostateczności, no bo tak jak pan wspomniał, przyzwyczajenie ludzi do tego sygnału alarmowego powoduje, że on przestaje być
9: czujny,
10: przestaje spełniać swoją rolę. Tak.
9: Porozmawiajmy jeszcze o akcesoriach, które zupełnie nie mają nic wspólnego ze sprzętem wodnym. Mam na myśli dmuchane materace, kółka czy inne plażowe zabawki. Czy macie z tym problem?
10: Tak. Wtedy, kiedy są one niewłaściwie użytkowane, tak. Wtedy, kiedy jest moda na, pamiętam kilka lat temu była moda na jednorożce, takie różowe, można powiedzieć, prawie baseniki dmuchane, do których można było wsiąść i zatopić się w nich i stracić orientację. W związku z tym, że były to też duże jednostki wystające chyba metr nad powierzchnię wody, stanowiły one opór dla wiatru i dzięki temu mogły być dużo łatwiej przy niesprzyjającym kierunku wiatru prostu dużo łatwiej można było się na tych właśnie jednostkach oddalić od bezpiecznego brzegu. Później zmieniło się to chyba na jakieś palemki, które też niestety były obecne w sprzedaży, które widzimy później na kąpieliskach i wszystko pięknie, jeżeli zachęcamy do tego, żeby używać tych urządzeń pływających, tych zabawek zgodnie z opisem, który znajduje się, małym druczkiem co prawda, ale znajduje się na tej zabawce, że ona jest najczęściej możliwa do użytkowania tylko i wyłącznie na głębokości wody nie przekraczającej 40 cm. Czyli to nie jest urządzenie, które może nam pomóc w trakcie pływania jako urządzenie do przemieszczania się z jednej kładki na przykład na drugą gdzieś na jeziorze. No nie. Używajmy tego podczas zabawy z dziećmi, ale tam, gdzie mam cały czas kontakt z dnem, gdzie możemy bez problemu wyjść z tego, wyskoczyć z tego urządzenia i wrócić bezpiecznie na brzeg. Rzeczą absolutnie nierozważną dla mnie jest zabieranie na pokład właśnie takiej pływającej wysepki, pływającego jednorożca, osoby dorosłej albo dwójki, trójki dzieci bez żadnego innego środka asekuracyjnego, bez żadnego kółka pływającego, bez żadnych rękawków, a takie sytuacje niestety obserwujemy na plażach i reagujemy tam, gdzie mamy, że tak powiem, swój zakres odpowiedzialności, czyli bezpośrednio na kąpieliskach, na tych urządzeniach pilnujemy tego, żeby korzystać z nich tylko i wyłącznie do czerwonej boi, czyli do granicy strefy dla nieumiejących pływać. To jest urządzenie, które jest zabawką. Ono nie ma testów na tak jak na przykład deska SUP, która jest dedykowana do tego, żeby na niej pływać, spełnia odpowiednie testy, ma wytrzymałość i poradzi sobie niektóre z nich również z morską falą. Tego typu zabawki, o których tutaj mówiłem, do tego zaliczamy również materacyki jedno, dwu, trzyosobowe. Nie chodzi tutaj o wielkość i powierzchnię, tylko o informację, czy to służy, czy to jest urządzenie do pływania, czy nie. No nie znam materacyka takiego turystycznego, który byłby traktowany jako urządzenie do pływania, tym samym spełniałby normy bezpieczeństwa i atesty związane z tym, że nagle może się rozszczelnić, no i dwie, trzy osoby, które znajdują się na pokładzie takiej zabawki, nagle muszą radzić sobie same i wrócić na brzeg. A jeżeli nie potrafią pływać, no to mamy duży problem. No i jeżeli ratownicy czy osoby próbują korzystać z tych urządzeń na kąpieliskach, no to ratownicy zwracają uwagę, informują, edukują w tym zakresie. Jeżeli to się dzieje w miejscach, gdzie nie ma bezpośrednio ratowników, no ta sytuacja, gdzie sami muszą mieć tą świadomość, no i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie ta świadomość wzrośnie, a my będziemy mieli mniej pracy.
9: Taki jest cel właśnie tej rozmowy. Bezpieczeństwo w kajakach czy w rowerach wodnych to jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Jak sądzę, wcale nie wąski. Mam na myśli cały czas bezpieczeństwo. Jakie są największe zagrożenia, jeśli mówimy o pańskich obserwacjach ludzi, którzy korzystają z tego typu sprzętu już wodnego?
10: Największe niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie mają świadomość błędną, absolutnie, że no taki kajak, no to rzeczywiście może się wywrócić, no ale już taki rowerek to absolutnie nie. To wsiadamy na ten rowerek, nawet osoby, które nie potrafią pływać, no bo przecież taki rowerek to jest duża jednostka, ona się nie przewróci. Absolutnie nie. Nie dość, że może się przewrócić pływając, to również nie jest rzecz niezatapialna. Może dojść do rozszczelnienia pokładu, może dojść do uszkodzenia tego urządzenia i zacznie to urządzenie tonąć. Bezpieczne korzystanie z jednostek pływających, czy to jest kajak, czy to jest rower, jest takie, jak robią to ratownicy. Proszę zobaczyć, że profesjonalny ratownik na sprzęcie motorowodnym zawsze ma na sobie kamizelkę. Świetnie pływamy, ale mamy respekt do wody. Wiemy, jak silnym ona jest żywiołem,

0: takim rowerku wodnym przebywa 2-2,5 godziny pod pełnym słońcem, które może rozgrzać bardzo mocno to ciało podczas nagle wpadnięcia do wody albo przemyślanego, nierozważnego skoku do wody. Może dojść do szoku termicznego, może dojść do utraty przytomności i kamizelka asekuracyjna utrzyma taką osobę na powierzchni wody. Brak tej kamizelki spowoduje, że osoba zniknie pod powierzchnią wody, no i będzie potrzebne tutaj rozpoczęcie akcji ratowniczej i akcji poszukiwawczej, która wymaga dużo większych zasobów sprzętowych i czas na jej uruchomienie też jest znacznie dłuższy od takiej zwykłej interwencji ratowników. Tak więc, jak mantrę będę powtarzał, profesjonalne użytkowanie tego sprzętu to zakładanie kamizelek. Widząc osobę w kamizelce, wiem, że ma do czynienia z profesjonalistą, wiem, że to jest osoba płynąca na tym sprzęcie, jest osobą świadomą. Oczywiście zwracamy na nią uwagę, natomiast aż chce się ukłonić, kiwnąć głową, że widzę tutaj fachowca, w przeciwieństwie do przeciążonych jednostek, przeciążonych rowerków z 5-6-osobową rodziną, że tak powiem, w samych majtkach. Nie tak powinno to wyglądać, zupełnie nieświadomo.
1: No tak, to taka źle pojęta nonszalancja, podobnie jak jazda na rowerze bez kasku.
0: Albo
1: tak,
0: na hulajnodze.
1: Albo na hulajnodze, zwłaszcza teraz.
0: Albo na hulajnodze kilka osób, tak.
1: Tak, tak, dokładnie tak.
0: Ostatnio widziałem trzyosobowy zespół na hulajnodze. Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi, ale no nie, no już chyba więcej niż 3 osoby na hulajnodze się nie zmieszczą. Mam nadzieję, że nie zobaczę.
1: Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, był naszym gościem w magazynie. Opowiadał o sprzęcie, jakim WOPR Zachodniopomorski dysponuje, ale mówił też sporo o bezpieczeństwie. To nam się bardzo przyda. Sezon letni, wakacyjny, urlopowy zbliża się naprawdę wielkimi krokami. 1,5 miesiąca zostało do lipca, żebyśmy wszyscy spotkali się w komplecie i żeby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Tego wszystkim życzę sobie również.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Ostatnie deszcze wprawdzie poprawiły sytuację w lasach województwa zachodniopomorskiego, ale mówiąc kolokwialnie, nie załatwiły sprawy. W dalszym ciągu zagrożenie jest wysokie. Przenosimy się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, mówi Jolanta Sojka.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
3: Sytuacja w lasach związana z suszą jest bardzo poważna. Występuje ona coraz częściej już od wczesnej wiosny, co jest wynikiem zmian klimatycznych, niskich opadów śniegu, tych zimowych oraz wysokich temperatur. Taka sytuacja napędza na pewno pożary. Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowaliśmy 150 pożarów, najwięcej na terenie nadleśnictw Kliniska i Nowogard. Praktycznie we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy obecnie wysokie zagrożenie pożarowe i nie zmienia tego faktu przelotne opady, które ostatnio odnotowywaliśmy na naszym terenie. Aby sytuacja zmieniła się radykalnie, potrzebne byłyby długotrwałe, spokojne opady deszczu. Pożary stanowią największe zagrożenie dla lasów tej północno-zachodniej części kraju, a więc tego obszaru, na którym my pracujemy. Szczególnie dla drzewostanów sosnowych, tutaj ogień rozprzestrzenia się nadzwyczaj szybko. I tutaj taka drobna iskierka wystarczy, aby wywołać katastrofalne skutki w środowisku przyrodniczym. Przyczyną większości pożarów jest czynnik ludzki, ale jednocześnie należy podkreślić, że znaczenie wykrywalności pożarów mają ludzie, osoby, które wypoczywają w lesie, które podróżują przez obszary leśne. W naszym przypadku to jest około 46% wszystkich wykrywalności pożarów właśnie dzięki ludziom to odnotowujemy. 41% wszystkich pożarów jest wykrywane przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych. Dzięki dużym nakładom finansowym i corocznie wydatkowanym środkom na ochronę przeciwpożarową, wynoszącą około 20 milionów złotych, mamy rozbudowaną i dobrze działającą, sprawną organizację ochrony przeciwpożarowej, która oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarach oraz skutecznej akcji gaśniczej. Ten cel osiągamy dzięki pomocy sieci obserwacyjno-alarmowej. Mamy 60 punktów obserwacyjnych wyposażonych w kamery telewizji 4K lub HD, montowanych na masztach o wysokości 32-60

0: metrów. Mamy też oczywiście do dyspozycji telefony, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, stacje ruchome. Mamy tabor samochodowy, sieć automatycznych meteorologicznych punktów pomiarowych, 16 takich stacji, które mierzą wilgotność powietrza, temperaturę powietrza, gleby, ilość opadów, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wartość promieniowania słonecznego. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podpisał porozumienie w sprawie patrolowania i gaszenia pożarów lasów oraz obszarów nieleśnych przy użyciu samolotów, które mamy do dyspozycji na terenie Wolińskiego i Drawieńskiego Parku Narodowego.
1: Mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. A informacje w sprawie zagrożenia pożarowego w województwie zachodniopomorskim warto śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Na początku naszego dzisiejszego magazynu zapowiadałem podróże, te bliższe, troszkę dalsze, ale wszystkie w granicach województwa zachodniopomorskiego. Miejsc w naszym regionie, tych pięknych, ciekawych, fantastycznych, na pewno nie brakuje i wszyscy doskonale o tym wiemy. Każdy zresztą ma chyba swoją, taką nazwijmy to, listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. A ja jestem ciekaw, jak przedstawia się lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira, który jest pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Jest też naszym kolejnym gościem w magazynie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Zwiedzaj z nami Pomorze Zachodnie.
1: Podróże, wycieczki wcale nie muszą być dalekie i egzotyczne, żeby były ciekawe. No to nie jest odkrycie Ameryki, wszyscy o tym dobrze wiemy, ale przecież na Pomorzu Zachodnim nie brakuje nam miejsc, gdzie nie tylko jest ciekawie, ale wręcz zachwycająco. Na początek zadam panu z pozoru tylko banalne pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem ludzie szukają ciekawych miejsc? Dlaczego podróżują?
3: No, podróże obecnie są taką formą ciekawości życia, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli ładnych kilkanaście lat wcześniej, to ludzie przede wszystkim zbierali różne rzeczy. Zbierali, kupowali, to było dla nas coś nowego. Ja mówię tak w odniesieniu tutaj do mieszkańców naszego regionu, naszego kraju. A podróże stały się też takim wykładnikiem wolności, bym powiedział, bo zawsze interesują nas te miejsca, gdzie nas nie ma, których nie znamy. No i dzięki temu możemy je bardziej poznać. Też dostęp do wszelkich informacji dzięki social mediom jak gdyby prowokuje nas do tego, aby dane miejsca odwiedzić, bo widząc gdzieś piękne zdjęcie, czy słysząc w jakimś blogu, czy podcaście o jakichś nowych miejscach, które właśnie niekoniecznie muszą być daleko, sami jesteśmy ciekawi, żeby te miejsca odwiedzić.
1: Odwiedzić, też pokazać i opowiedzieć o nich. Mam taką teorię zapożyczoną od kolegi, który jest ratownikiem GoPro, i on mówi zawsze tak, że ludzie chodzą w góry po to, żeby zobaczyć, żeby przeżyć, ale potem, jak zejdą na dół, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach i o tym, co zobaczyli.
3: Dokładnie, bo my coraz częściej już nie tyle kolekcjonujemy nawet i zdjęcia, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Chodzi o to, żeby te miejsca, które warte są według nas do zobaczenia, żeby one kojarzyły nam się z pewnymi emocjami, które akurat w tych miejscach przeżywamy. I później właśnie tymi emocjami możemy się podzielić z innymi.
1: Tak sobie myślę, żeby stworzyć swoistą listę przebojów turystycznych, listę przebojów miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić, nawet jeśli miałoby to być drugi czy trzeci raz, zawsze można zobaczyć coś innego przy okazji, odkryć coś nowego w miejscach, gdzie już byliśmy. Listę przebojów doktora Tomasza Olechwira. Które miejsce na mapie naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, otwierałoby taką pańską listę turystycznych przebojów?
3: Och, tutaj się wykażę lokalnym patriotyzmem. Na pewno wyspa Wolin, wyspa Uznam, wyspa Karsibór, czyli mówiąc wprost, Delta Wsteczna Świny. To jest niesamowite miejsce, które oczywiście doskonale znamy, tak zresztą jak pan wcześniej mówił. Możemy je znać, ale nie pod każdym kątem, nie w każdym calu, bo tutaj mamy Międzyzdroje, tutaj mamy Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski przepiękny, historyczny Wolin, ale jest jeszcze na tych naszych wyspach, na tym naszym archipelagu niesamowita ilość miejsc, które czekają na odkrycie. Jakbyśmy chcieli tak popatrzeć na to z geograficznego punktu widzenia, to tak naprawdę znaleźlibyśmy tutaj fragmenty krajobrazów z całej Europy.
1: Dlaczego?
3: Ano, bo możemy znaleźć piękne, piaszczyste plaże, które na przykład cechują wyspę Bornholm. Możemy znaleźć dość urozmaiconą rzeźbę w postaci takiej rzeźby polodowcowej w okolicach Międzyzdroju, w Wolińskim Parku Narodowym. No, może nam to wtedy przywoływać nawet całkiem strome podejścia w Alpach czy w Karpatach. Możemy też znaleźć piękne, kolorowe, przeczyste wody, tak jak chociażby jezioro turkusowe w Wapnicy koło Międzyzdrojów.
1: No właśnie, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ten kawałek Pomorza Zachodniego chyba niesprawiedliwie w oczach czy też w uszach niektórych ludzi spoza tego regionu kojarzy się wyłącznie z latem. Tymczasem zimą też jest pięknie.
3: Tak, zimą też jest ciekawie, czego dowodem była ostatnia zima, bo mieliśmy okazję w przypadku kilku dni z mrozem, z lodzenia, obserwować fantastyczne zwały lodowe, które tworzyły się na miejscu. Zima to też jest czas, kiedy na wyspie Karsibur, która także należy administracyjnie do Świnoujścia, kiedy trwają zbiory trzciny. Mało kto o tym wie, że to jest czas, kiedy taką trzcinę się zbiera, ona jest później przetwarzana na dachy trzcinowe, które obecnie są bardzo takie widowiskowe i jedne z najlepszych form izolacji dachów w całej Europie.
1: Czym chciałby się pan pochwalić gościom z zagranicy, którzy chcieliby przyjechać na Pomorze Zachodnie? To pierwsze miejsce już jest zarezerwowane, więc co chciałby pan pokazać szczególnie i dlaczego?
3: Oprócz właśnie tutaj naszych wysp, chciałbym pokazać praktycznie całe Pomorze Zachodnie. Weźmy pod uwagę samą nazwę regionu. Pomorze Zachodnie to jest taka troszeczkę sztuczna nazwa, która została wprowadzona po wojnie, bo sam obszar Pomorza to jest obszar, który rozciągał się od Wyspy Rugi aż po Królewiec. Dlaczego to może być interesujące? Może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego, bo jak popatrzymy sobie na historię tych ziem, to okazuje się, że one przechodziły z rąk do rąk, były w gestii różnych krajów, różnych rządów, ale też różnych dynastii książęcych, z których taka najbardziej znana to jest dynastia Gryfitów. Dlatego też Gryfa możemy spotkać zarówno w herbie Świnoujścia, ale przede wszystkim w herbie Szczecina, gdzie była jej główna siedziba, i w innych miastach jak Stargard, które do naszego regionu należą. I warto też odwiedzić inne miejsca, inne miejscowości, które może niekoniecznie cechują się tym, że z obiektu noclegowego bosą stopą stajemy od razu na plaży, ale to są miejsca, które naprawdę mają swoją ciekawą, inną historię.
1: Powiedział pan wcześniej przy pierwszym miejscu o tym, że to jest taki kawałek Pomorza Zachodniego, który tak naprawdę może nam przypominać, czy też pokazywać różne miejsca nawet spoza Polski. I tak sobie myślę, że Festiwal Słowian i Wikingów, który jest już coraz bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą, nieprzypadkowo odbywa się właśnie w tym miejscu.
3: Oczywiście, że tak. Wszyscy wiemy, że Wolin to tak naprawdę dawna twierdza Jomsborg, która opisywana była w skandynawskich sagach. To tam właśnie było opisywane jako miejsce bogactwa, miejsce, gdzie zmarł jeden z największych królów wikingów, Harald Cinozemny. I to jest też miejsce, gdzie dzięki ustawicznym badaniom Państwowej Akademii Nauk są odkrywane nowe artefakty, które dotyczą tej historii. Dzięki tym wszystkim informacjom poprzez na początku grono zapaleńców, później przez poważne stowarzyszenie został odbudowany skansen nawiązujący właśnie do tej formy historycznej. I to jest też miejsce, gdzie możemy się nauczyć żywej historii, bo samo zwiedzanie może mieć formę warsztatów, możemy zobaczyć, jak wyglądały kiedyś warsztaty takiego rękodzielnictwa artystycznego, jak wyglądały chociażby warsztaty kowalskie. Możemy nawet nauczyć się pisać gęsim piórem, czy też starać się zrozumieć runy skandynawskie.
1: Czy to jest taki kawałek historii, pokazywania historii, który może być wizytówką tego regionu, ale taką jeden do jednego?
3: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy przyjeżdżają goście na ten festiwal jest naprawdę zorganizowany z wielkim rozmachem. Jest to jeden z największych tego typu festiwali w Europie.
1: W Europie, tak.
3: Można na nim spotkać gości praktycznie z całego świata. Można na nim spotkać łodzie Wikingów, którzy mi też pasjonaci przypłynęli ze Skandynawii, ale także i z południa Europy. Też się czasami wojowie z tamtych terenów zdarzali, mimo że w nazwie funkcjonuje jako Festiwal Słowian i Wikingów. Także to jest taka wizytówka, dobry moment, żeby się tak chwilę zastanowić nad tym miejscem. Wszyscy, którzy tutaj mieszkamy na Pomorzu Zachodnim, no jesteśmy w którymś tam pokoleniu elementem napływowym, a dzięki temu, że mamy ten festiwal, że jesteśmy w Olinie, że możemy popatrzeć sobie na rzeźbę Trygława, możemy też wejść na fantastyczną wieżę widokową, która jest położona na południu koło wzgórza Wisielców, dawnego cmentarzyska. Możemy sobie uświadomić tak naprawdę, jaki potencjał historyczny i kulturowy te ziemie niosą i dalej ten potencjał możemy realizować i go kontynuować.
1: Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, a więc człowiek, który jak mało kto zna ciekawe miejsca na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już za nami. Przypomnę, na pierwszym miejscu Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, ogólnie Delta, Wsteczna, Świny, a na drugim miejscu dość zaskakująco całe Pomorze Zachodnie, ale na tym nie kończymy, bo przed nami kolejne miejsca i do tej rozmowy wracam niebawem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kiedyś nie było o tym mowy, jednak od paru lat mamy już taką możliwość. Mowa o biwakowaniu w lesie. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w lasach województwa zachodniopomorskiego można zanocować w lesie, można taki biwak zorganizować, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. O szczegółach opowie Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: Na rozpoczęty sezon turystyczny leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przygotowali las dla tych, którzy będą chcieli go odwiedzić i aktywnie spędzić swój czas, obserwując zjawiska zachodzące w tym lesie, podglądając naturę, tą przyrodę. Na tych, którzy odwiedzą szczecińskie lasy, czeka blisko 700 obiektów turystycznych różnych kategorii. Są to parkingi, miejsca postoju pojazdów, miejsca odpoczynku, widokowe, pola i miejsca biwakowania. To również 5,5 tysiąca kilometrów szlaków turystycznych, konnych, rowerowych, pieszych. Należy też podkreślić, że corocznie na utrzymanie infrastruktury turystycznej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wydatkujemy kwotę około 6 milionów złotych. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie i chęć biwakowania w lesie. Należy tutaj podkreślić, że biwakowanie, rozbijanie namiotów w lasach jest możliwe tylko w miejscach wskazanych, wyznaczonych przez nadleśniczego. Mamy takich miejsc przygotowanych 60, są to pola i miejsca biwakowania. Dodatkowo dla miłośników survivalu, bushcraftu wszystkie 35 nadleśnictw wyznaczyło tereny w ramach programu Zanocuj w lesie, który funkcjonuje od maja 2021 roku. Na naszym terenie zajmuje on obszar prawie 54 tysięcy hektarów. Średnio na terenie jednego nadleśnictwa to około 1500 hektarów lasu jest właśnie udostępniony pod tą formę wypoczynku. Co ważne, nie ma tam żadnych oznaczeń w terenie, nie ma tablic, nie ma ogrodzeń. Natomiast jeżeli ktoś chciałby te miejsca znaleźć, zapraszam na stronę Banku Danych o Lasach. Tam na mapach zobaczą Państwo, gdzie są zlokalizowane te powierzchnie. Można też odwiedzić stronę internetową Nadleśnik czy portal Czas w Las. Zachęcam też wszystkich, którzy będą się udawali na odpoczynek, na wędrówki po lasach, do ściągnięcia sobie na telefon bezpłatnej aplikacji MBDL, która będzie bardzo pomocna podczas tych wędrówek, a szczególnie w takich przypadkach, kiedy byśmy się w tym lesie zagubili. Będąc w lesie, pamiętajmy jednak, aby odpowiednio się w tym lesie zachowywać. Pamiętajmy, aby nie używać otwartego ognia, nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonego. oznaczonymi samochodami, nie wjeżdżajmy. Drogi, które są udostępnione do ruchu, są wskazane również i możemy mapę z takimi drogami zobaczyć na stronach internetowych. Natomiast też pamiętajmy, żeby samochody po prostu zostawiać na przygotowanych parkingach leśnych, miejscach postoju pojazdów, a więc na tych miejscach wyznaczonych. Na własny użytek możemy zbierać owoce, grzyby, zioła. Ważne też, że jak wybieramy się do tego lasu, żeby zabrać ze sobą worek na odpadki, a biwakując, pamiętajmy, aby to miejsce, w którym jesteśmy, pozostawić według stanu tego wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie zgodnie z zasadą nie zostawiaj po sobie śladów.
1: O sezonie turystycznym i biwakowaniu w lesie mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Rozmawiamy o najciekawszych miejscach na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już poznaliśmy kilkanaście minut temu. Przypomnę, na pierwszym miejscu Wyspa Wolin, Uznam, Karsibur, w ogóle Delta, Wsteczna, Świny. Drugie miejsce to całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Teraz czas na kolejne miejsca.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Trzecie miejsce zajmuje u pana.
3: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywane właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Karkasą. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie zachowaną średniowieczną zabudowę, no i fantastycznie zachowane średniowieczne mury okalające samo centrum i ratusz. Jeden z najstarszych ratuszy w Polsce.
1: Czy to jest takie miejsce, do którego pan lubi wracać?
3: Tak. Jeżeli wybieram się na południe naszego województwa, a mam troszeczkę więcej czasu, staram się właśnie Trzcińsko odwiedzić. Jest to też miasto ludzi otwartych na turystykę. Wiadomo, każdy z regionów chce się teraz w większym stopniu wypromować, ale nawet same odwiedziny w ratuszu są niesamowite, bo sam burmistrz tego miasta przyjmuje właśnie w tym samym gabinecie od ponad 500 lat. To jest coś niesamowitego jak na te możliwości.
1: Niewielu burmistrzów może się poszczycić takim wynikiem. Panie doktorze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu w naszej liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego. To jest miejsce czwarte.
3: No, jeżeli jesteśmy już w regionie nadodrzańskim, to co jeszcze powinniśmy odwiedzić? Powinniśmy odwiedzić Zamek Joanników z Fobnicy. To jest zamek, który jest może teraz w trochę gorszym stanie, ale to są też takie ciekawe pamiątki historyczne. Podobnie zresztą jak w niedalekiej Rurce mamy Zamek Templariuszy. Także te miejsca są nieznane do końca, aczkolwiek warte zawsze odwiedzenia. No może starsi słuchacze pamiętają pana samochodzika, to są miejsca, które można było szlakiem pana samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać, Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych, stąd też mamy taką rozmaiconą rzeźbę, stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby, i to w skali 1:1.
1: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
3: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło brzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno, i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam, powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem kościołem końca świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach, jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
1: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
3: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem. To może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo. To było miasto, które w pewien sposób odkrywałem, a to była też taka troszeczkę osobista historia, bo jeszcze studiując geografię na Uniwersytecie Szczecińskim, jako grupa studentów wraz z naszymi wykładowcami byliśmy tam, aby badać procesy tworzenia się tego miasta. To były czasy, kiedy do tego miasta, po tym jak opuścili je Rosjanie, przyjeżdżali osadnicy, zajmowali domy i mogliśmy w tym momencie zobaczyć, jak to mogło wyglądać w ogóle po II wojnie światowej. To była taka mała, że tak powiem, akcja repatriacyjna. Tak się akurat złożyło, że od tego czasu, a to było już naprawdę sporo lat temu, nie miałem czasu, żeby właśnie Borne-Sulinowo zobaczyć, jak one się odrodziło jako nowe miasto. Także w tych kategoriach myślę, że jak najbardziej jest to miejsce, które warto sobie odwiedzić.
1: Jesteśmy w połowie stawki, jeśli weźmiemy pod uwagę 10 miejsc na liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego doktora Tomasza Olechwira, pasjonata turystyki, pasjonata natury. Proszę powiedzieć na 6. miejscu, jaką atrakcję by pan umieścił?
3: To znowu może byśmy skierowali się od Bornego Sulinowa na północ, bo mamy tutaj takie miejscowości jak Trzebiatów, jak Gryfice. To są miejsca zawsze warte odwiedzenia, tym bardziej, że zwykle drogi nad morze prowadzą niedalekie odległości od nich. No, Trzebiatów to jest piękne miasteczko z dosyć niesamowitą historią średniowiecznej Słonicy, która to miasto była uprzejma kiedyś odwiedzić. Jest tam też fantastyczna, w samym mieście fantastyczna informacja turystyczna, bo jest stworzony szlak owej Słonicy. To była Słonica, która miała wiele talentów. Między innymi potrafiła fechtować, potrafiła robić różne sztuczki i to było na tyle ważne wydarzenie w ówczesnej Europie, że zostało umieszczone chociażby na obrazach Rembrandta, ale też w samym mieście mamy piękny obraz zwany sgraffito. To jest taka forma rysunku na mokrym tynku, który właśnie tą Słonicę przedstawia. Miasto fantastycznie wykorzystało te fakty historyczne i tych słoni jest tam więcej, bo jest piękne graffiti. Jest fantastyczna rzeźba stworzona z roślin, która wita mieszkańców wjeżdżających do Trzebiatowa. I to jest też miasto, które ma bardzo znaną wieżę, dokładnie basztę kaszaną, z którą związana jest legenda z kaszą.
1: Proszę powiedzieć.
3: To jest legenda, która nawiązuje do wydarzeń historycznych, a mianowicie na tej wieży kiedyś jeden ze strażników pełnił bardzo czujną wartę, a że Trzebiatów z Gryficami nie zawsze się lubili, to też zdarzało się, że obydwa te dwa grody robiły podchody w stosunku do siebie. Kiedyś w trakcie takiej ciemnej nocy, dość chłodnej, młody strażnik został odwiedzony przez swoją ukochaną małżonkę. Ona, nie chcąc, żeby zmarzł, żeby był głodny, przyniosła mu garnek z kaszą. Oczywiście, żeby był ciepły, ta kasza była owinięta, tak żeby nie straciła temperatury po drodze. On, żeby cały czas być czujnym, tą kaszę postawił na murku, no ale jakoś tak troszeczkę zrobiło mu się zimno, no i przytulił się mocno do swojej ukochanej, przy tym niechcący strącili właśnie ów garnek z kaszą. Nagle usłyszeli jęk. Ktoś na dole tą kaszą dostał, mało tego, się nią poparzył. I to był sygnał, że pod basztą czają się już gryficzanie. No i dzięki temu wszczął larum, zamknięte zostały wszystkie bramy i miasto zostało ocalone. Na pamiątkę właśnie tej legendy, tych wydarzeń w Trzebiatowie, zawsze w lipcu organizowane jest święto kaszy. Łącznie z tym, że jest taka ogólna degustacja gorącej kaszy.
1: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, odkrywa przed nami przepiękne miejsca na Pomorzu Zachodnim. Tworzymy taką swoistą listę przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. Przypomnę, że za nami już 6 takich miejsc, a raczej 6 miejsc na liście. Na pierwszym Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór i ogólnie Delta Wsteczna Świny. Na drugim miejscu całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Miejsce trzecie to region nadodrzański, Trzcińsko, Zdrój i Chojna. Na czwartym Zamek Joannitów w Swobnicy. Na piątym Budzistowo koło Kołobrzegu i miejsce szóste zajmuje Trzebiatów i Gryfice. Do kolejnych miejsc na tej liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego, będziemy wracać w kolejnych naszych magazynach.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: To jeszcze nie koniec naszego magazynu. Teraz o wydarzeniu, które odbędzie się w Dziwnowie od 21 do 23 sierpnia.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni, rekonstrukcje historyczne i to, co najważniejsze, czyli spotkania z komandosami. Festyn Komandosa, bo o tym wydarzeniu mówię, nie bez powodu jest organizowany w Dziwnowie. To tu do końca lat 80. ubiegłego wieku stacjonował batalion szturmowy, w którym szkolili się pierwsi polscy komandosi. O festynie Komandosa i o jego początkach opowie jeden z głównych organizatorów, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzoza.
4: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Towarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważne. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też skomponowaliśmy festyn w okres, kiedy skończy się już sezon, czyli ostatni pełny tydzień sierpnia. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, podskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów jarmark. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejście u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skok.
1: Po takiej zapowiedzi z pewnością będzie piękna pogoda, nie mam żadnych wątpliwości. O festynie Komandosa w Dziwnowie, który odbędzie się od 21 do 23 sierpnia, opowiadał jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Nie żegnam się jakoś specjalnie, bo niedługo się spotkamy.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Bogdan Widawka, witam w naszym weekendowym magazynie, do którego jak zwykle zaprosiłem ciekawych ludzi. Ciekawe opowieści nas czekają. Już za moment sprawdzimy zagrożenie pożarowe w lasach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, będziemy rozmawiać o znajomości udzielania pierwszej pomocy. Choć nie tylko, to już za moment. Wybierzemy się też na bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Ostatnie deszcze nieco poprawiły sytuację, ale wciąż mamy wysokie zagrożenie pożarowe w lasach.
2: To ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku.
1: Będzie sporo ostrzeżeń, ale też sporo dobrych rad. Zajrzymy też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie, które to pogotowie obsługuje w zasadzie całe województwo zachodniopomorskie. Będziemy rozmawiać o udzielaniu pierwszej pomocy, o znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, o urządzeniu AED, ale nie tylko.
3: Prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze.
1: Bardzo ważne porady i bardzo ciekawa rozmowa już za kilka chwil. Tak jak wspomniałem, wybierzemy się też na łowy, bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
4: Muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu.
1: O fotografowaniu przyrody, o fotografowaniu zwierząt, ale też filmowaniu opowie już niedługo w tej godzinie znany fotograf i znany filmowiec, ale również przyrodnik i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kilka dni temu rozmawiałem z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na temat aktualnego zagrożenia pożarowego w lasach. Jest duże, mimo niedawnych deszczy, no to jednak cały czas to zagrożenie istnieje. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Niedawne, zupełnie niedawne obrazki z Roztocza, no troszeczkę nas zasmuciły, ale to jest drugi koniec Polski, a my będziemy rozmawiać o województwie zachodniopomorskim, o tym, że również na Pomorzu Zachodnim obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Jak to wygląda w tej chwili?
2: Tak, to ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku. Tak dla zobrazowania, w analogicznym okresie roku poprzedniego mieliśmy ponad 130 zdarzeń, a w 2024 raptem 39. Także widać, że ta tendencja jest mocno wzrostowa. Mamy nadzieję, że te ostatnie deszcze troszeczkę uspokoją tą sytuację. Też zresztą widzimy to po naszych statystykach, że faktycznie od około tygodnia tych zdarzeń jest już mniej niż w poprzednich tygodniach.
1: Ale one się zdarzają. Właśnie tu jest pytanie, bo to, że będzie padać deszcz, czy też pada deszcz przez, nie wiem, parę dni, jednak kolokwialnie mówiąc nie załatwia to sprawy, bo to zagrożenie dalej istnieje, prawda?
2: Tak, zagrożenie istnieje cały czas. Oczywiście tutaj warto się zastanowić nad naszą postawą, bo tak jak pokazują różnego rodzaju statystyki, no to my, ludzie, jesteśmy w większości odpowiedzialni za te pożary. Także warto tutaj przeprowadzić taką wewnętrzną refleksję, zachowywać się odpowiedzialnie, gdy korzystamy z terenów leśnych, nie używać ognia otwartego, ogniska czy grille, rozpalać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku, gdy też decydujemy się na jakieś rozpalenie ogniska poza takimi miejscami, warto zachować tą odległość około 100 metrów od ścian lasu. Także przede wszystkim nasze odpowiedzialne zachowanie pomoże uchronić lasy przed tymi tragediami, które chociażby ostatnio obserwowaliśmy w Puszczy Solskiej.
1: I jeszcze też bym podkreślił temat samochodów, bo kierowcy nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samochód stojący, pracujący nawet na wolnych obrotach, właśnie w takim suchym, leśnym terenie, do którego nawiasem mówiąc nie wolno wjeżdżać, powoduje, że te nagrzane elementy, zwłaszcza katalizator, też mogą być groźne.
2: Tak, dokładnie. Czy katalizator, tłumiki, to wszystko może być przyczyną powstania pożaru. Także te zakazy wjazdu do lasu właśnie po to są, by maksymalnie zniwelować ryzyko powstania pożaru, właśnie nawet z takich błahych przyczyn, już nie wspominając o niedopałkach papierosów czy innego typu rzeczy.
1: Zupełnie niedawno rozmawialiśmy o wypalaniu traw i nieużytków i w tej obecnej sytuacji to ma bardzo duże znaczenie, jest to powiązane, dlatego że no jednak takie wypalanie, bezmyślne wypalanie traw po pierwsze może spowodować też pożar, jeśli te nieużytki, te trawy znajdują się blisko ściany lasu, a po drugie angażują was, strażaków, którzy możecie być potrzebni właśnie do gaszenia potężnego pożaru w lesie.
2: Tak, dokładnie. Często też tak bywa właśnie, że przyczyną pożarów lasów są bezpośrednio pożary traw i nieużytków rolnych. Niestety, mimo obowiązujących zakazów, ten proceder cały czas w naszym kraju trwa. Także często ogień dostaje się do lasu, a bywa tak, że i również na zabudowania, czy to mieszkalne, czy to budynki gospodarcze.
1: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku, czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
2: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo, że no, teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przystawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, no w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków, czy brakuje kadry?
2: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę no, nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony marszałka województwa, czy wojewódzkiego funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. No, serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
2: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. No, oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań. między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych. To też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
1: Aspirant Dariusz Szach, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym pierwszym dzisiejszym gościem w magazynie, opowiadał o zagrożeniu pożarowym w lasach województwa zachodniopomorskiego. No i było sporo dobrych rad, ale również i ostrzeżeń. A aktualną sytuację pożarową na Pomorzu Zachodnim można śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Sporo działo się na Pomorzu Zachodnim w mijającym tygodniu. Przypomnijmy sobie niektóre wydarzenia, które były ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne. Takie zestawienie tematów, spraw, wydarzeń przygotowała dla nas Ula Myszkiewicz.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
6: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: A jakie tematy poza bezpieczeństwem były podejmowane, sprawdził Adrian Górny.
7: Żegluga i porty, przemysł morski oraz zaplecze intermodalne portów morskich. Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli międzynarodowego środowiska gospodarki morskiej.
5: Dla młodzieży i rodziców inny temat był dominujący. Ponad 3800 szczecińskich uczniów zdawało egzamin ósmoklasisty, a nabór do szczecińskich szkół ponadpodstawowych już trwa. Tegoroczna rekrutacja, podobnie jak w poprzednich latach, odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Można tam znaleźć m.in. kalkulator punktów, który pozwala uczniom oszacować potencjalną punktację, co może pomóc w wyborze szkoły średniej. Poznaliśmy wyniki konkursu Granty Osiedlowe 2026. 40 przedsięwzięć przygotowanych przez mieszkańców dla lokalnej społeczności zostanie zrealizowanych dzięki grantom, o które mogły starać się gminy w imieniu rad osiedlowych. 11 szczecińskich rad osiedli przygotowało ciekawą ofertę. To m.in. pod tańcówki przy muzyce na żywo pod chmurką na Pogodnie, osiedle w dobrej formie Festyn Sąsiedzki na Golęcinie Gocławiu czy specjalna strefa do gry w szachy w Wielgowie. Podobnie jak rok temu na granty osiedlowe popłynie z budżetu województwa zachodniopomorskiego 500 tysięcy złotych. Tymczasem ponad 3 miliony złotych kosztował remont blisko 2-kilometrowego odcinka ulicy Neringa w Szczecinie. Trwają odbiory. Rozpoczęła się także procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego, wybudowanej po nowym śladzie od ulicy Swojskiej do wiaduktu A6. Jedne prace się kończą, inne zaczynają. Podpisano umowę na kompleksową modernizację dziedzińca dużego oraz dziedzińca menniczego na Zamku Książąt Pomorskich. To będzie duże przedsięwzięcie budowlano-konserwatorskie. Prace pochłoną ponad 36 milionów złotych. Ruszą za około 2 tygodnie i potrwają 2 lata. Tymczasem zabytkowe ponad 120-letnie pompy miejskie w Szczecinie, już przejrzane po zimie, działają, mówi rzeczniczka zakładu wodociągów Hanna Pieczyńska.
8: Dzisiaj te pompy służą nam głównie do tego, żeby chronić mieszkańców w takich ekstremalnych sytuacjach związanych z brakiem wody. I dlatego robimy wszystko, żeby one były nie tylko ładne, ale też funkcjonalne, pomimo tego, że tej wody napić się nie powinniśmy.
5: W sumie w Szczecinie jest ponad 120 miejskich pomp. Najstarszych, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, jest kilkadziesiąt. I jeszcze jedno wydarzenie ważne dla mieszkańców regionu. Prezydent Świnoujścia Joanna Gatowska podpisała umowę dotyczącą współpracy miejskiego szpitala z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: A przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła nam Ula Myszkiewicz. Bardzo dziękuję. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zapowiadałem wizytę w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta wizyta już dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Jaka jest znajomość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zasad udzielania pierwszej pomocy? Czy obawiają się użycia urządzenia AED? Ile osób ratuje nasze zdrowie i życie w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym? Między innymi o tym rozmawiam z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
3: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no, tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
1: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
3: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego, jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
1: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulanse? Ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
3: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulanse, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000, jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
1: A jaki jest czas dojazdu karetki pogotowia do wezwania na Pomorzu Zachodnim? Ja wiem, że to zależy od miasta, prawda? Od liczby mieszkańców.
3: To wszystko zależy od tego, czy to jest wyjazd w mieście, czy poza miastem, bo to wszystko jest tak naprawdę określone w ustawie. To ma być mediana tego czasu. Także tutaj te wszystkie czasy dojazdu są określone odgórnie.
1: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
3: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
1: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
3: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że kogoś się w jakiś sposób wspiera.
1: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was, przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
3: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. i to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: W naszym magazynie przypomnę, dr Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Rozmawiamy o pracy w pogotowiu ratunkowym, w ekipie wyjazdowej, ale też o agresji wobec medyków, o udzielaniu pierwszej pomocy, o stosowaniu AED. Wracamy do tej rozmowy.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, który został opublikowany w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
3: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
1: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
3: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
1: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
3: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc no tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
1: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
3: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
3: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania.

0: to mogą być też przyjemne wspomnienia.
1: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina, więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym. Także no to jest jednak coś, co później napędza.
0: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
1: Z właśnie pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
0: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
1: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. To jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona, więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
0: Tego życzę pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
0: Doktor Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, mówiła o pracy w pogotowiu ratunkowym w ekipie wyjazdowej. Mówiła również o agresji wobec medyków. To mniej przyjemna strona pracy w ekipie wyjazdowej, ale nie tylko takie sytuacje się zdarzają, bo przecież są też i te piękne, całe szczęście jest ich więcej, o których pani doktor właśnie nam opowiadała.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Noc muzeów. Bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy zaproszeni. Od kilku lat to wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Przenosimy się do Kamienia Pomorskiego. Do odwiedzenia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zaprasza dyrektor tej instytucji Grzegorz Kurka.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Stoimy przed dworkiem von Kleista, miejscem szczególnym dla rozwoju fizyki i elektrostatyki na świecie, tak zwane EPS Historic Site. To w tym miejscu, tutaj za tymi drzwiami, Ewald von Kleist 11 października 1745 roku dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego, przez nas zwaną flaszą Kleista, na świecie zwaną jako butelką ledejską, zresztą niesłusznie tak nazwaną, ale to w tym miejscu właśnie na Noc Muzeów, która będzie teraz, już w sobotę, chcemy w tym miejscu przeprowadzić słynny eksperyment bicia rekordu Noleta, a dokładnie w 1746 roku w Wersalu w obecności króla Francji Ludwika XV, Abel Nolet, znany francuski duchowny i naukowiec, przeprowadził słynny pokaz wyładowania butelki lejdejskiej na łańcuchu 180 królewskich gwardzistów. I my chcemy ten eksperyment tutaj powtórzyć, tylko już nie na gwardzistach, a chcemy powtórzyć na mieszkańcach Kamienia i na turystach, czyli macie państwo szansę brać udział w niesamowitym eksperymencie. Eksperyment, który został przeprowadzony ponad 200 lat temu, prawie 300 lat temu we Francji na dworze króla Ludwika XV i to będzie Noc Muzeów. Zapraszamy państwa od godziny 19 do godziny 24 na zwiedzanie dworku von Kleista, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, głównej siedziby również. Zapraszamy.
0: A zachęcał dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Ja tylko dodam, że do Kamienia Pomorskiego, do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej można wybrać się nie tylko podczas Nocy Muzeów, no bo przecież nie każdy ma czas, nie każdy da radę. To na tyle ciekawe miejsce, że rzeczywiście warto poświęcić trochę czasu, przejechać paręnaście, kilkadziesiąt nawet kilometrów po to, żeby zobaczyć, co w tym muzeum się znajduje i posłuchać opowieści.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: A w Przelewicach w ten weekend piąta edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. O atrakcjach, jakie nas czekają, opowie Alicja Cieśnik z Urzędu Marszałkowskiego.
4: W programie m.in. konkursy, gala sołtys,

0: i wybór sołtysa roku, a także prezentacji lokalnych tradycji, rękodzieła i kuchni regionalnej. Na uczestników czekają koncerty zespołów ludowych oraz gwiazd muzyki rozrywkowej, strefy zabaw dla dzieci i bogata oferta wystawców, w tym Aleja Zachodniopomorskie Smaki. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenia markerów nowotworowych, które wspierają wczesne wykrywanie chorób, m.in. układu pokarmowego i oddechowego.
1: A wszystko to w ogrodach Przelewice.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: A teraz zabieramy aparat fotograficzny i idziemy na łowy. Bezkrwawe łowy, rzecz jasna. Jest z nami Krzysztof Chomicz, znany fotograf i filmowiec, ale też przyrodnik. Opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody, głównie ptaków, choć nie tylko.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
3: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
1: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
3: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę. Trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
3: No zdecydowanie. No, ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem. Takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
1: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
3: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem, mówię, dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani B, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
1: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
3: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo.
1: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak obfituje w przyrodę.
3: No, zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat na początku i oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam tak robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajne, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz to bym się tak wstydził za te zdjęcie. A on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa. Tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane Główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi: co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. A on mówi: panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. I tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było, mówię, o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne. I tak się moja przyjaźń z tym chłopakiem zaczęła, bo ratował mi kilka razy potem tyłek, powiedziałbym, na wodzie z tym człowiekiem. To już chyba będę długo, długo pływał, w cudzysłowie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Rozmawiamy o fotografowaniu przyrody Pomorza Zachodniego, o tym, jak to robić i jak wyglądają takie łowy, bezkrwawe łowy. Opowiada o tym Krzysztof Chomicz, znany fotograf i filmowiec, a także przyrodnik.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
3: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza. No bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma żadnych, przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować. I wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor. I najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobisz. No, pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko 2 sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka, jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznanie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. i to jest dla mnie też taki ptak widmo.
1: Do rozmowy o fotografowaniu przyrody, zwierząt Pomorza Zachodniego wrócimy dosłownie za kilka minut. Przypomnę, opowiada o swoich bezkrwawych łowach Krzysztof Chomicz, znany fotograf, filmowiec i przyrodnik.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: A w naszym magazynie teraz wracamy do nietypowego konkursu w Szczecinie. Spółka obsługująca miejskie parkomaty chce, żeby powstała nowa szata graficzna interfejsu i by sam proces płacenia za strefę był znacznie prostszy. Przez miesiąc każdy może wysłać spółce projekt tego, co jego zdaniem powinno wyświetlać się na szczecińskich parkomatach. Mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
4: Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat.
1: Do konkursu może każdy stanąć. Czas na nadsyłanie prac upływa za niespełna miesiąc.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: A w naszym magazynie wracamy teraz do bezkrwawych łowów z aparatem fotograficznym. Znany filmowiec, fotograf i przyrodnik Krzysztof Chomicz opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie ptaków, choć nie tylko.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie szczególnie wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
3: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. One były nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy. I jak zimorodek wychodzić spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no polowałem na nie bardzo długo. W końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No, robię dużo zdjęć i w danym momencie no, ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie. Ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem. I wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
1: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach, albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
3: Najpiękniejsze powiedziałbym, i to akurat no, nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świny z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć, widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
1: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
3: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem. I to nie wynikało, że tak mi się udało podejść, tylko znałem jego zachowania, wiem, że on tu przyleci i ja muszę być tu zamaskowany i czekać na niego. No i to się udaje. Oprócz tych rzeczy i sprzętu potrzebna jest wiedza do tego. No i dobra miejscówka. Miejscówki to, mówię, no często mi pomagają inne osoby, bo na przykład dzwoni i mówi, ty wiesz, ja tu widziałem takiego ptaka i takiego. Zobacz to, nie? Więc to też dużo zależy. Na Uznamie no, są super miejscówki typu forty historyczne, Fort Gerharda, Fort Zachodni. No to są przepiękne miejscówki do obserwacji zwierząt, ptaków. Trzeba tylko wiedzieć, o której godzinie, w którym miejscu się znaleźć. I troszeczkę popsuła mi teraz ulica, którą wybudowano przy Forcie Zachodnim. I zdecydowanie ten ruch samochodowy no, płoszy te zwierzęta. Inna taka fajna rzecz, która pozwalała mi, że mogłem bardzo łatwo fotografować ptaki, to było miejsce na Warszawie, na plaży. Tam podczas migracji jesiennych no, mamy cały przekrój ptactwa migrującego. Niestety no, w tej chwili poprzez gazoport i budowanie przyszłego portu kontenerowego to miejsce się zdecydowanie zmieni i widać już po ptactwie, że nie ma tego już tam w takiej ilości jak było kiedyś i że te zachowania ptactwa migrującego też się zmieniają w zależności jak człowiek ingeruje w tą przyrodę. Możemy się cieszyć, że gazoport to jest teraz skupisko kormoranów. Dzięki temu mamy w tym basenie, w którym przypływają statki z gazem, to tam generalnie no, są tysiące kormoranów. Z tego możemy być dumni? Tak, w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie na to patrzę, bo dla ludzi takich jak ja, no to bardzo zawęża się pole do fotografowania.
1: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim.
2: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Naszym gościem był znany fotograf, filmowiec i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zbliżają się wakacje, zbliża się czas urlopowy, oby było bezpiecznie. Naszym kolejnym gościem jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Kiedy zaczyna się sezon letni w województwie zachodniopomorskim? Jakie są przygotowania w Opru? Jesteście już zapięci na ostatni guzik?
5: Można powiedzieć, że już zaczęliśmy w niektórych miejscach, na przykład w Międzyzdrojach od 1 od majówki już ratownicy byli obecni na patrolach i te patrole, dyżury ratownicze będą realizowane w każdy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę do połowy czerwca, kiedy już od połowy czerwca uruchomione zostaną pierwsze wieże ratownicze i będzie tam i stała obecność ratowników i też obecność grupy interwencyjnej. Tak więc można powiedzieć, że w tym zakresie już tutaj sezon jest uruchomiony, też jest uruchomiony, bo widzimy to po zwiększonym ruchu na wodzie, kiedy tylko zrobiło się cieplej na bulwarach, przy nabrzeżach. Ten ruch obserwujemy, jest większy, cieszy nas to. W związku z tym też zwiększamy swoją atencję i zasoby w ramach sił i środków na bazach ratowniczych, w dyspozycyjności. Też szykujemy się do serwisowania ostatnich tutaj sprzętów, skuterów, samochodów, które po okresie sezonu były użytkowane również jesienią czy też wczesną wiosną, no po to, żeby przed wakacjami już być gotowym z całym tym sprzętem. Osobno trwają również szkolenia w zakresie technik ratowniczych i umiejętności pływackich na basenach. Za chwilę one będą przychodziły na wodę otwarte. Myślę, że już w połowie maja, a niektóre grupy przejdą dopiero w czerwcu na wody otwarte, po to, żeby na koniec czerwca zakończyć szkolenia egzaminami, no i żeby młodzi adepci ratownictwa wodnego po ukończeniu szkoleń również medycznych byli gotowi do tego, żeby pojawić się na kąpieliskach i zbierać doświadczenie od swoich bardziej doświadczonych kolegów. Tak więc jakby to jest proces. Cieszymy się, że nic nam go tutaj nie przerywa, no i proces cały czas się toczy. Okres pomiędzy sezonem również obfitował w tym roku w niską temperaturę. Był to czas, w który pozwolił nam wreszcie zrealizować szkolenia lodowe. Na przełomie roku mieliśmy kilka dużych, masowych imprez związanych z kąpielą morsów, na którą też jesteśmy zapraszani, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podczas takich kąpieli. Mamy tam też dużo pracy i trochę sprzętu również użytkujemy, więc teraz ten sprzęt jest serwisowany, jak już wspomniałem, tak aby był gotowy do działań w wakacje.
1: Czego życzy się ratownikowi wodnemu? Rzeczy oczywiste przychodzą mi do głowy, ale pewnie jest coś, o czym pan myśli, żeby tak właśnie było w te wakacje, w tym sezonie.
5: Największym moim marzeniem i myślę chyba wielu moich kolegów i koleżanek będzie to, żebyśmy pod kątem liczby utonięć w sezonie, w okresie wakacyjnym, czyli 15 czerwca, 15 września. Zależy na tym, żeby w tym okresie nikt nie utonął. Mogą być akcje, mogą być zdarzenia, poszukiwania, ale żeby one kończyły się dobrze i żeby po prostu nikt tego życia w wodzie nie stracił. Mam nadzieję, że doczekam takiego sezonu, w którym właśnie, jeżeli chodzi o liczbę utonięć w zachodniopomorskim, będziemy mieli zero. Na razie sukcesywnie, krok po kroku idziemy w tym kierunku. Te liczby utonięć powoli zmniejszają się. Sięgały kiedyś ponad 30 utonięć. Obecnie ta liczba tragedii jest już zmniejszona do 20. Krok po kroku idziemy w dobrym kierunku. Natomiast do zera to jeszcze jest dużo pracy do zrobienia. A tak naprawdę to wszystko zależy nawet nie od ilości, od liczby ratowników, od czasu naszej interwencji. To wszystko zależy od świadomości ludzi, od tego, żeby nie bagatelizowali, żeby mieli cały czas świadomość tego, że wchodząc do wody, to ryzyko utonięcia istnieje zawsze, niezależnie od tego, jak świetnie pływamy, jak fantastycznie teraz w tej chwili się czujemy. Róbmy to świadomie, wpływajmy bezpiecznie, pływajmy wzdłuż brzegu, pływajmy za sekuracją, informujmy osoby, kiedy do wody wchodzimy, kiedy z tej wody wychodzimy. Zwracajmy baczną uwagę, której chcielibyśmy uniknąć.
1: Był z nami Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Kończymy to wydanie naszego magazynu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

0: Radio Złote Przeboje.
1: Stoi. Loka.